bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

0: Tak ma być. Taki tytuł nosi ten przebój zespołu Jacko Power. Poranny skład Radia Złote Przeboje na dzień dobry w komplecie. Tak,
1: tak
0: ma być.
1: Tak ma być.
0: Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachi.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz. Dzień dobry. Za niecałe dwie minuty zaprosimy Was na pierwszy o poranku wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Wtorek mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest 13 dzień października, jest 6, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Na tory wyjedzie rekordowa liczba pociągów. PKP Intercity zapowiada duże zmiany od grudnia. Benzyna w górę, diesel w dół. Za chwilę też dzisiejsze ceny maksymalne paliw. Zatrzymanie w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
2: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
1: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Dziś przesłuchanie mężczyzny, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. Trwają badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowaniu przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę.
3: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
1: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej, na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonają w 4 godziny i 45 minut. Na koniec jeszcze ceny paliw. Benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 7 zł i 6 groszy, a diesel 8 zł i 2 grosze. Tym samym ceny benzyny będą dziś nieco wyższe, potanieje natomiast olej napędowy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Póki jeszcze nie ma wielkiego ruchu na ulicach Warszawy, to przypominamy, że rozpoczęły się prace na ulicy Jagiellońskiej. Przez najbliższe 2 tygodnie mniej więcej ma tam być układana nowa nawierzchnia, a od Marcinkowskiego można przejechać tylko w kierunku Okrzei. No i przy asfaltowanej ulicy Jagiellońskiej nie można parkować.

0: wtorek ma być dość podobny do poniedziałku, na pewno jeżeli chodzi o temperaturę, bo dzisiaj też maksymalnie 12 stopni zapowiadają synoptycy. Jeżeli jakieś przejaśnienia słoneczne chwile, to im bliżej zachodu słońca, tym większa na nie szansa, a do tego czasu chmury w prognozach jednak padać nie powinno. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie, także już typowo jesiennie się zrobiło, jutro też tak ma być.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po szóstej cofniemy się do mrocznych czasów, w których dopiero odkryto nocny handel i jego zalety, a zrobimy to na przykładzie Pyrlandii.
2: Po szóstej też sprawdzimy garderobę zewnętrzną i wewnętrzną, gdyż poniedziałek za nami, no i trzeba jakoś o siebie zadbać. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 po 6 gra u nas Hathaway.

0: Perfect Love, Trisha McNeil nas budzi w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek, 13 dzień października mamy w kalendarzu i o tej wczesnej porze o 6.11 może sprawdźmy, co tam ciekawego właśnie w kalendarzu.
1: 48 lat temu przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu otwarto pierwszy sklep nocny.
2: Ja cieszę nie mogę.
1: Dzisiaj obchodzimy natomiast dzień bez stanika oraz dzień noszenia garnituru.
2: No elegancko, proszę ja ciebie, elegancko. A jak tam wasz poranek? Wstaliście? Koszula wyprasowana? Jeśli nie, to można przysiąść na krzesełku i ten troszkę wyrównać te fałdki. 22, 4, 4, 3, 0. Zaczynamy apel poranny. Elegancko dajcie znać, że jesteście z nami, a my zagramy pana, który nazywa się Chris Free, a jest 12 minut po godzinie 6. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Wtorek budzimy.

0: dramat polskiej fryzjerki. Zrobiła sobie tureckie zęby, odpadły w samolocie. A to był Enrique Iglesias, który błyskał do nas swoim śnieżno-białym, jakże naturalnym uzębieniem. Enrique Iglesias w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 19 po 6.
1: Nie pamiętamy zupełnie, na którym policzku miał ten pieprzyk, ale podobno też prawdziwy, proszę państwa. Tu Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Jesteśmy otwarci od samego rana, w przeciwieństwie do działu zamkniętego, który zagra nam już za chwilę. Bądźcie blisko.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

0: W radiu Złote Przeboje na dzień dobry zespół AHA z tak zwanego wczesnego okresu swojej twórczości, czyli z lat 80. Touchy zagrali. No a my o 6.29 delikatnie dmuchamy wam teraz w ucho i sprawdzamy, czy nie śpicie. 22:44:30.
1: Cześć moje radio. Wstałam i to wstałam o 2:00. O! I od rana naginam przy pierożkach. Właśnie ciasto rozwałkowałam. Także wyciągam z lodówki wcześniej przygotowane. Będę robiła pierożki z kapustą i z grzybami. Pozdrawiam was serdecznie. Bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo, bo mi naprawdę bardzo pozytywnie nakręcacie. Wszystkiego dobrego.
2: No super, dziękujemy.
0: Super, dziękujemy.
2: No, lepiej lepić pierożki niż nie kleić, co się dzieje. No.
0: Tak. I niż naginać rzeczywistość, cytując naszą słuchaczkę do własnych potrzeb. Kochani, 22:44:30 to jest numer telefonu dla tych, którzy zaspali na apel poranny. No to wy dzwonicie, a my gramy Bon M, Rivers of Babylon jest w 6:30.

0: Złote przeboje w drodze.
1: O tej porze głównie prace drogowe przeszkadzają kierowcom, na przykład te na moście siekierkowskim, gdzie drogowcy remontują ścieżki pieszo-rowerowe, jest jeden pas ruchu mniej w kierunku na Mokotów. Podobnie, czyli ze zwężeniem, wygląda sytuacja na trasie Łazienkowskiej koło Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Ciągle są modne w Polsce imiona dla dzieci, starodawne, dawne imiona, takie jak Zofia, Jan, Maria, Stanisław. I właśnie się zastanawiamy, może by tak rodzicom szukającym oldschoolowych imion dla dzieci podpowiedzieć, jak mają lub mieli na imię nasi dziadkowie. Może ja zacznę. Józef, Janina, Władysława i Konstanty.
2: U mnie było Mieczysław, Zygmunt, Stanisława i Czesława.
1: Ładnie.
3: No u mnie z kolei Jan, Krystyna i Brygida.
1: Ładnie.
4: I u mnie to była nieskromna ciocia Chwalimira. O! Ale była też Bibiana, która się z niezłą Bibą kojarzyła. No to teraz kolej na was. Rodzicom szukającym oldschoolowych imion dla swoich dzieci podpowiadamy, jak mają albo mieli na imię wasi dziadkowie, wujkowie, pociotkowie. 22 44 30 i poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, nie możemy się doczekać. Za imiona, które nas najbardziej zaskoczą albo urzekną, obiecujemy złotą kawę porannego programu. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: przyszłym roku ma w planach koncert w Polsce. Ronan Keating zaśpiewał w porannym programie Radia Złote Przeboje we wtorkowy poranek za 5:07, a my teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: W szkołach coraz spokojniej, tak mówi premier, ale służby nie odpuszczają. Wczoraj do akcji ruszyło 20 tysięcy policjantów. Zatrzymano też kolejne osoby. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
2: Mamy godzinę 7, 13 października we wtorek. Wiadomości Radia Złote Przeboje przedstawi teraz Iwona Barańska.
3: Sytuacja w szkołach się stabilizuje, ale policyjne patrole pozostaną. Donald Trump przekonuje, że Putin chce pokoju bardziej niż Zełenski. Sprawdź, czy masz ten lek w domu. Popularny żel przeciwbólowy wycofywany z aptek. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło wczoraj odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało wczoraj szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
4: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach i dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych administracji, aby kontynuować te działania.
3: Dotychczas policja zatrzymała w sumie 135 osób. Władimir Putin bardziej niż Wołodymyr Zełenski chce porozumienia w sprawie zakończenia wojny, przekonuje prezydent USA. Według Donalda Trumpa trzeba teraz skłonić ukraińskiego przywódcę do zaakceptowania porozumienia. Pytany o to, dlaczego ogłosił energetyczne zawieszenie broni, mimo że żaden z krajów o nim nie wiedział, Trump stwierdził, że oba kraje się zgodziły. Wiesz dlaczego? Bo ja powiedziałem, zgadzacie się. Zgodzili się, bo powiedziałem, żeby się zgodzili. Ta wojna musi zostać rozwiązana. Ta wojna to katastrofa. Rosja mimo tej deklaracji nadal atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną. Trump zapowiedział, że przyjrzy się doniesieniom o naruszeniach rozejmu i ocenił, że dochodzi do nich po obu stronach. Zełenski zapewnił natomiast, że Ukraina nie atakowała rosyjskich rafinerii. Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces w sprawie podpalenia hali przy Marewilskiej w Warszawie. Oskarżeni to Białorusin i 4 Ukraińców. Według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Hala przy Marewilskiej spłonęła doszczętnie w maju 2024 roku. Główny inspektorat farmaceutyczny wycofał z obrotu niektóre serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax. Preparat został wycofany z powodu wady jakościowej, a konkretnie chodzi o przekroczenie limitu dla jednego z zanieczyszczeń nitrozaaminowych. Decyzja dotyczy tubek leku o różnych gramaturach. Dokładne numery wycofanych partii można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza, zapraszam. Na ligowych boiskach dokończono 10. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy i nadrobiono zaległości. I tak Motor Lublin pokonał Radomiaka 3-2, a bramkę decydującą o wygranej goście zdobyli w drugiej minucie doliczonego czasu gry. W Katowicach tamtejszy GKS pokonał Wieczystą 2-1. W tabeli prowadzi Górnik przed Legią oraz Lechem. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zuberksem na turnieju w Szanghaju. To oznacza, że nowym numerem 1 w rankingu tenisistów będzie Niemiec Aleksander Zwieriew.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: O tej porze już nie tylko prace drogowe mogą przeszkadzać kierowcom, ale też w niektórych miejscach po prostu coraz większy ruch. Widać to zwłaszcza na północy. S8, most Grota Roweckiego dla tych jadących ze wschodu na zachód przez Wisłę, a także Krajowa 7 dla wjeżdżających do stolicy od północy, od strony Łomianek. Do południa głównie z chmurami, ale bez opadów deszczu, a po południu nawet słoneczne chwile są zapowiadane, a przynajmniej przejaśnienia. Do południa tak mniej więcej 8-9 stopni, a po południu jeszcze w Warszawie temperatura powinna wzrosnąć do stopni 12. Wiatr nie powinien przeszkadzać, nie są zapowiadane silniejsze podmuchy, takie jak to wczoraj po południu na przykład się pojawiały przy okazji tych opadów deszczu. Ciśnienie wysokie.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej rozstrzygniemy międzypokoleniowy spór o to, kto ma w domu najwięcej szarych komórek i potrafi ich używać.
3: Tak, dzień dobry, po siódmej udowodnimy też niezbicie, że lepiej być pięknym. Na przykładzie motyli to udowodnimy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Ja też motylem byłem, ale przytyłem. A my się polecamy we wtorek, 5 minut po godzinie siódmej gramy Pet Shop Boys.

0: Jajko mądrzejsze od kury. No teraz mamy rozkminę w tym klimacie właśnie i w tym temacie. Może pomożecie nam ją rozwikłać. Otóż brzmi to tak. Które pokolenie było mądrzejsze? Mhm. Dzisiejsze czy nasi przodkowie?
1: Właśnie. No bo większość ludzi z obecnego pokolenia myśli, że są mądrzejsi niż to minione pokolenie.
2: To jest bardzo ciekawe, że tak myślą. To dlaczego kiedyś w instrukcji samochodu było napisane, jak regulować luzy na zaworach, a dzisiaj na akumulatorze jest naklejka, żeby nie pić płynu z akumulatora? Właśnie sprawdźcie akumulatory, bo coraz zimniej się robi. Natomiast my będziemy teraz wspominać gorące chwile z samego środka lata. Podaruj mi trochę słońca. Bem i Bem w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 13 po 7.

0: 1985 z tego roku pochodzi ten przebój Modern Talking. Ostatnio była w internecie moda na przerabianie się na lata 80. My, czyli wasi poranni prowadzący, nie muszą się przerabiać AI-em, bo my po prostu mamy oryginalne zdjęcia z lat 80., kiedy właśnie imprezowaliśmy przy Modern Talking. Sherry, Sherry, Lay. Tak było.
1: No nie? Tak było. Niektórym to się nie zmieniło do tej pory. Ta stylówka została. No i znowu 80. lata i Queen. I Want It All. Kochamy 80., ale z 90. sięgniemy po Boys Band NSYNC. Tak, zamierzamy zagrać w ciągu najbliższych kilkunastu minut. Polecamy się, bądźcie bliska.

0: Lepiej być pięknym, młodym i bogatym jak chłopcy z NSYNC, ale już samo bycie pięknym wystarcza i teraz będzie właśnie o tym, że nie ma, słuchajcie, sprawiedliwości nie na ma. Tym świecie. Nie ma.
1: Międzynarodowe badanie z udziałem polskich naukowców z Białegostoku odkryło niewdzięczną stronniczość związaną z urodą. Rzecz dotyczy motyli obu płci, albo płci, jak to
0: płci,
1: mówi.
0: Tak.
1: A mianowicie, ładniejsze motyle częściej przyciągają naukowców, no i częściej trafiają pod ochronę.
2: No proszę, no proszę, a reszta w poszukiwaniu własnego szczęścia trafia na portale randkowe. Love me
0: tender. Młodzież by powiedziała, że panu Elvisowi w tenderze to się literka pomyliła. Ale proszę państwa, Blas Ketchup, wszystko się zgadza, zwłaszcza energia, no to gramy, a serehe, 3 minuty po 7:30 to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Standardowe, niemal codzienne problemy o tej porze już widać na Prymasa Tysiąclecia przed Jerozolimskimi. Wał Miedzeszyński momentami, Puławska, droga krajowa 79, szeroko pojęta Wisłostrada, zwłaszcza tam, gdzie mamy prace drogowe, przy Górnośląskiej czy Łazienkowskiej.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Vinicius, Saturnina, Apolonia, Gedeon. Rodzicom szukającym oldschoolowych imion dla swoich dzieci podpowiadamy dzisiaj, jak mają lub mieli na imię nasi dziadkowie.
2: Tak.
1: Edeltrauda, January, Kunegunda, 22, 4, 4, 3, 0.
3: Mama mojego ojca miała na imię Eudokia, a dziadek Zygfryd.
4: Mój pradziadek miał na imię Bożydar.
5: Adela, Damazy, Wiktoria, Jan.
6: Mieszko i Dąbrówka.
7: Moi dziadkowie to Kunegunda i Kazimierz oraz Stanisława i Leon.
8: Moja mama miała na imię Benigna.
9: Dziadek na imię miał Stanisław, a babcia nadal ma na imię Narcyza.
10: Cześć, tu Bernardyna. A moi dziadkowie to Jan, Irena, Władysław, Antonina.
1: No to teraz kolej na was. Rodzicom szukającym oldschoolowych imion dla swoich dzieci podpowiadamy, jak mają lub mieli na imię nasi dziadkowie. 22, 4, 4 i 3, 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl za imiona, które nas najbardziej zaskoczą albo urzekną. Obiecujemy złotą kawę z prowadzącymi na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: Wiecie, fajne tempo. Wham w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, śpieszycie się do pracy na siódmą? Niepotrzebnie, niepotrzebnie, bo właśnie dochodzi ósma. Jeśli jesteście mocno spóźnieni, to pocieszające jest to, że nie jesteście sami.
1: Nie, bo ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy.
0: Dużo,
1: tak,
0: dużo.
1: Tak, mamy wyniki najnowszych badań i tak właśnie jest. A co zatrzymuje nas przed wyjściem z domu? O tym za chwilę w wiadomościach o ósmej. Posłuchajcie.

0: 13 października dzisiaj mamy, to jest wtorek, jest punktualnie 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Dwaj mężczyźni zatrzymani w Niemczech. Chodzi o podpalenie stacji Starlink na Mazowszu. Papież idzie na operację, a szpital zaostrza środki bezpieczeństwa. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Mieli działać na zlecenie obcego wywiadu i nie ma wątpliwości, że za podpaleniem stała Rosja. Na terenie Niemiec zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzanych o podpalenie we wrześniu stacji Starlink na Mazowszu. To obywatele Turcji. Zatrzymania dokonała niemiecka policja na zlecenie polskich służb.
2: Mamy nagrania, mamy DNA sprawców, wiemy jak się poruszali, wiemy kiedy przyjechali do Polski, wiemy kiedy z tej Polski zostali ewakuowani.
1: Mówi komendant główny policji Marek Boroń. Mężczyźni mają być sprowadzeni do Polski w ramach europejskiego nakazu aresztowania. Cała procedura może potrwać kilka tygodni. Usłyszą zarzuty sabotażu i dywersji. Papież Leon XIV idzie do szpitala na operację wycięcia niewielkiego guzka na płucu. W poliklinice Gemelli ma zostać przez około tydzień. Jak informuje włoska prasa, przygotowano tam specjalne środki bezpieczeństwa. 10. piętro, na którym będzie przebywał papież, zostało odizolowane. Ochrona zadba także o poufność dokumentacji medycznej. Wyniki badań mają być zabezpieczone specjalnymi kodami lub fałszywym nazwiskiem, by chronić je przed hakerami i wyciekiem danych.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Najwyższy czas wyczyścić kominy. Przypominają o tym strażacy, bo co roku są wzywani do domów, których nie odwiedzili przed sezonem kominiarze. Najczęściej przyczyną zagrożenia są stare kotły, tak zwane kopciuchy.
4: Te najwięcej paliwa niespalonego potrafią wyeksportować, powodując pożary sadzy w kominie. To jest jedno z zagrożeń. Te pożary bardzo często przedostają się przez dach i dochodzi do pożaru dachu albo i całego obiektu.
1: Mówił Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Tylko na Opolszczyźnie takich pożarów w poprzednim sezonie grzewczym było ponad 400. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. Tak wynika z badania Personel Service. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, zaspanie oraz czas w łóżku z partnerem lub partnerką. Na samym końcu tych przyczyn znalazło się spokojnie zjedzone śniadanie.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Trochę czasu można stracić na Jerozolimskich, Alei Niepodległości, cały czas też Prymasa Tysiąclecia czy Wisłostrada, to się nie zmienia. Podobnie sytuacja na S8, Most Grota Roweckiego, Krajowa 7 od strony Łomianek. Coraz więcej miejsc parkingowych już zajętych, też przyda się cierpliwość przy ich poszukiwaniach.

0: 12 stopni i sporo słonecznych chwil dzisiaj zapowiadają synoptycy, ale to wszystko dopiero po południu. Do południa mniej więcej 8-9 stopni i raczej pochmurnie. Padać jednak nie powinno według prognoz, w które teraz patrzę właśnie. Wiatr powinien być słaby, ciśnienie wysokie. Możemy się już do tego przyzwyczajać. Kolejne dni są zapowiadane podobnie, a nawet trochę gorzej. Jutro może pokropić.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej będziemy mieć dla was w naszym porannym programie wyłącznie rzeczy wykwintne, rzeczy ekskluzywne, coś z toskańskiej winnicy, coś z muzycznej piwnicy Złotych Przebojów.
2: Coś z naszej palarni kawy, będzie na bogato, będzie złoto i nieskromnie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek, w środku października, 4 po 8, gramy Bellini.

0: wina. Moja wina, mnóstwo wina, wystąpi teraz w naszym, przepraszam, w naszym porannym programie, ale tak jest.
1: No, tysiące butelek jednego z najbardziej cenionych win skradziono we Włoszech.
2: No.
1: Tamtejsze media podały, że z rodzinnej winnicy w Toskanii zniknęło 30 tysięcy butelek czerwonego trunku, wartych w sumie około 5 milionów euro.
2: Ulala, no mamy tu pewne podejrzenia.
3: Hej! Nasi tu byli.
2: No jak? No. A jednej rzeczy to możemy być pewni, kochani. Sprawcy są bezapelacyjnie winni. A teraz Republika i telefony. Jest 11 minut po godzinie 8. Piosenka z czasów, w których telefony były na kartkę, a rozmowy kontrolowane. Gramy pięknie, 80 lata. To naprawdę lubimy w radiu. Złote przeboje.

0: Jeden z największych hitów w historii współczesnej muzyki w ogóle. Numer jeden na listach przebojów w 28 krajach. No i piosenka o tym, że nie trzeba okazji, żeby zadzwonić i powiedzieć, że cię kocham. I dziękuję. To było w tym kawałku Stevie'ego Wondera najważniejsze. Nie ma za co. Przypomina Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Dzień dobry. 19 po 8. Za chwilę Eagle Eye Sherry u nas będzie występował, a potem komuś z was

Ślemy w prezencie złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Bądźcie blisko.

0: to promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Pelagia, Balbina, Meluzyna, Drezyna, Elektrolit, rodzicom szukającym oldschool, no proszę się nie śmiać, oldschoolowych imion dla swoich dzieci podpowiadaliśmy dzisiaj, jak mają na imię lub mieli nasi dziadkowie, dzwoniła bliższa i dalsza rodzina, dzieci, dzwoniły wnuki ze strony ciotki, stryjenki, ciotecznej, szwagra i czas na podsumowanie.
2: Moi dziadkowie to Filomena i Fryderyk.
3: Pamiętam imiona dwóch moich ciotek, jedna miała na imię Waltraud, druga miała na imię Gertruda.
2: Dziadkowie od strony mojej mamy mieli na imię Zygmunt i Alfreda, natomiast od strony taty Emilia i Piusz.
4: Ja mam na imię Sędzimir i mój syn też jest Sędzimir.
2: Moi dziadkowie to Filomena i Fryderyk.
5: Oryt i Aleksandra, a ze strony mamy Jan i Prakseda.
6: Sam jestem dziadkiem, mam na imię Werner, a moi koledzy z dzieciństwa to Heliodor, Józef i Arnold.
7: Ja, no i te imiona naprawdę nas urzekły, a zwłaszcza ten, jak to było, Schwarzenegger na końcu, nie? W zamian wysyłamy kawę z prowadzącymi na pudełku, a ci prowadzący są to Irena, Florian, Jawor i Jachim.
1: Dziękuję.
7: Jakby co?
8: To a jutro w środku... Na pewno?
7: Na pewno. A jutro w środku pracującego tygodnia wymienimy się najciekawszymi powodami spóźnień do roboty.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Kierowcom przypominamy, że dzisiaj już ma być gotowa nowa jezdnia, nowa nawierzchnia na ulicy Tykocińskiej, Targówek. Do 22 są prace zaplanowane, a do tego czasu jeszcze Tykocińską nie ma i nie będzie przejazdu. Wolniejsza jazda o tej porze na Jana Pawła II, prymasa Tysiąclecia czy Alei Niepodległości.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: It's Raining Men, Jerry Halliwell w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a teraz sięgniemy pod ladę i wyciągniemy taki towar, proszę Państwa, że w sklepie i w okolicy wielkie poruszenie nastąpi.
1: Tak.
0: Wystąpi u nas artysta o niezbyt imponującej posturze, gdyż miał ledwie 158 cm wzrostu.
1: Ale za to ego miał potężne niczym Napoleon.
0: I
1: był też niebywale zdolny. Zagra nam, mili Państwo, Prince, który już swoją debiutancką płytą zaszokował świat, bo sam zagrał na niej na 27 instrumentach, a niski wzrost rekompensował sobie właśnie wysokimi obcasami.
0: No tak, tak, tak. No i dzisiaj mamy dla Was kawałek z jego repertuaru, w którym występują, i tu cytat z prasy, riff gitarowy rodem z Jamesa Browna i tekst, który sugeruje nieco pokory w seksualnie agresywnej postawie wokalisty.
1: Tak, jeśli nabraliście ochoty na te muzyczne psoty, to uwaga, odpalamy naszego kaseciaka.
0: I jedziemy z kawałkiem Prince'a, za który dostał w 1987 roku nagrodę Grammy. Nazywa się Kiss.

0: Lato, lato, fajnie się mówi, aż tu nie wiadomo, kiedy przyszła ta pora roku, która daje nam z liścia.
1: To prawda. Jest jesień, grabie poszły w ruch, no ale nie każdy wie, co zrobić z górą liści. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 9:00, by jesienne porządki nie skończyły się mandatem.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Mamy godzinę 9, 13 października we wtorek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Szkoły nadal pod specjalnym nadzorem powodem ostatnie groźne incydenty. Jesienne porządki mogą słono kosztować, zapalenie liści grozi mandat. Limuzyna Elżbiety II trafia na aukcję. Po serii groźnych incydentów z ubiegłego tygodnia Donald Tusk zapewnia, szkoły pozostaną pod specjalnym nadzorem tak długo, jak będzie wymagała tego sytuacja. Wzmożone policyjne patrole wokół tysięcy placówek zostaną jeszcze przez kilka najbliższych dni. Mundurowi będą też wchodzić do szkół i będą rozmawiać z młodzieżą. Chodzi o to, by uczniowie wiedzieli, jak poważne konsekwencje mają różnego rodzaju głupie żarty związane z ostatnimi przypadkami ataków w szkołach, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
6: Słowa, które czasami wypowiadamy dla żartów, publikowanie zdjęć niebezpiecznych narzędzi mają swoje konsekwencje.
5: W internecie sytuacja też się uspokaja, choć jak zaznacza minister cyfryzacji, ataki w szkołach wykorzystywane są do szerzenia dezinformacji przez rosyjskie boty. O tym m.in. minister cyfryzacji będzie w piątek rozmawiał z przedstawicielami gigantów technologicznych, takich jak Meta, Google czy TikTok. Coraz większe zagrożenie wścieklizną na wschodzie Polski. Tylko w tym roku na Lubelszczyźnie są już 4 ogniska tej choroby. Chorują dzikie zwierzęta, ale coraz częściej też domowe. Choroba zaczęła się pojawiać, od kiedy Ukraina z powodu wojny przestała szczepić swoje zwierzęta. Lekarze apelują o szczepienia. Chore zwierzęta, zwłaszcza psy i koty, mogą być też agresywne. W przypadku ugryzienia nie można tamować krwotoku. Ranę trzeba przemyć spirytusem, mydłem lub wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jesienne porządki wystartowały. Niestety nie wszyscy wiedzą, co zrobić z zebranymi liśćmi i po prostu urządzają sobie z nich jesienne ogniska, ale za to grozi mandat. Liście należy wrzucić do brązowych pojemników lub worków.
7: Możemy wrzucać trawę, liście, rozdrobnione gałęzie,
5: mówi Malwina Kaczor z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Liście można też wywieźć samemu do punktów selektywnej zbiórki odpadów. Limuzyna Elżbiety II do kupienia na aukcji. Na sprzedaż zostaje wystawiony Bentley z 2016 roku. Auto ma przedłużony rozstaw osi i zostało przygotowane specjalnie dla ówczesnej królowej. Najbardziej osobistym elementem jest specjalnie zaprojektowana półka na torebkę. Aby ją zamontować, producent usunął przedni środkowy podłokietnik. Elżbieta II słynęła z zamiłowania do samochodów. Wiele ze swoich aut prowadziła osobiście.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Błażej Kulesza zapraszam. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Panie za to grają w Wuhan, a tam dobrze turniej zaczęła Maja Chwalińska, pokonując w dwóch setach 6-3, 6-2 Egipcjankę Majar Sheriff. Polskie piłkarki staną przed historyczną szansą wyjazdu na mundial. W Gdańsku rozegrają rewanżowy mecz w barażach z Belgią. Polki muszą odrobić jednobramkową stratę z Luwen. Wtedy przegrały 0-1.

0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
1: Najpogodniej będzie dzisiaj na zachodzie. W pozostałych regionach trochę więcej chmur, ale też będzie się przejaśniać. Na termometrach od 11 stopni w Lublinie, 12 w Krakowie i Białymstoku, 13 w Warszawie i we Wrocławiu, do 14 stopni w Gdańsku.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.
2: Witamy nowy dzień, którego jedyną zaletą jest to, że nie jest poniedziałkiem i to nie koniec dobrych wiadomości.
3: Nie, gdyż jesienią dzieją się rzeczy przyjemne i wystrzałowe i po dziewiątej podpowiemy wam, jak się wybrać na super koncert z biletami od Radia Złote Przeboje. Bądźcie blisko koniecznie, dzień dobry we wtorek, 4 minuty po dziewiątej gramy wam Hit Huntera.

0: Antwon, a ten znany antysystemowiec Eddie Grant wystąpił w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Pan Eddie postanowił dawno temu nie dać się wykorzystywać wielkim wytwórniom płytowym. Założył własną działalność gospodarczą. No i kolega zarobił tyle, że ma teraz własną wyspę na rzece Essequibo w Gujanie, czego i państwu w drugi dzień roboty życzymy.
1: O tak, Eddie Grant miał wyspę na rzece, a teraz a propos akwenów wodnych, to wystąpi ocean. Billy Ocean, wielka gwiazda, zwłaszcza za oceanem. A u nas znana m.in. z tego przeboju Love Really Hurts Without You w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 12 po 9.

0: to było coś, Lady Marmalade, gdyż marmelada na jesień idealna. A teraz mamy pytanie, komu bilety komu? Gdyż mamy bilety ekskluzywne, złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skamińskiego i Waldemara Tkaczyka. Panowie grają razem 50 lat i są to bilety na koncert Królowie Życia. Nie zawahamy się ich użyć, kochani.
1: Tak, te koncerty są rewelacyjne, wiemy co mówimy. Panowie grają nie tylko przeboje kombi, też hity zespołów Skywalker i ONA, no bo przecież oni te kapele tworzyli, pisali teksty, komponowali, prawda?
0: No i w tym tygodniu mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert w Trójmiejskiej Ergo Arenie na 24 października. Gdybyście tam chcieli być i się pobawić, no to zapraszamy czym prędzej na stronę złoteprzeboje.pl.
1: Zapraszamy, wchodźcie na naszą stronę i napiszcie w maksymalnie 5 słowach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy właśnie biletami. Szansa na zdobycie podwójnych wejściówek na koncert Królów Życia już dzisiaj po 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje. A teraz robimy Imca Imca, YMCA, czyli gramy Village People w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 9:30.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: Tico, romantico. Poniedziałek minął i od razu człowiekowi niebieskie migdały w głowie. Jason Donovan, ależ to było piękne. Na do widzenia. Wszyscy razem mogliśmy sobie to zaśpiewać. Kłaniamy się, znikamy.
1: Pa.
2: Bardzo dziękujemy za wtorkowy program poranny. Iwona Barańska,
3: dzięki.
2: Piotr Jaworski, Piotr Jakim,
3: dzięki,
2: Tomek Dworkiewicz. A przy mikrofonie witamy świeże siły. Gosia Kościelniak.
1: A nawet jedną świeżą siłę. Was było siła ludzi, a ja tu jedna sama, ale za to jakże w to świeża. No to co, za 13 minut 10, no to teraz coś bardzo, no właśnie, power, pełnego mocy w Radiu Złote Przeboje.

0: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Adrian Górny. Proces w sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej będzie się odbywał za zamkniętymi drzwiami. Sąd uznał, że może to zapobiec naśladowaniu takich zachowań oraz podsycaniu nastrojów na tle narodowościowym. Do podpalenia hali doszło w maju 2024 roku. Oskarżonych jest 4 Ukraińców i 1 Białorusin, którzy według śledczych działali na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Jest umowa na budowę sali koncertowej Symfonii Varsovii przy Grochowskiej. Prace mają rozpocząć się w ciągu kilku tygodni i potrwają 3,5 roku. Mówi dyrektor Symfonii Varsovii Janusz Marynowski.
3: Za te 30 dni już wjadą tutaj wielkie urządzenia, by wykopać chyba największą dziurę w Polsce, jednak pod salę i pod parking.
2: W nowej sali koncertowej będzie miejsce dla prawie 1900 osób. Tu nowości, tam zabytki. Historyczny układ urbanistyczny ulicy Wilczej został wpisany do rejestru zabytków. Chodzi o odcinek pomiędzy Alejami Ujazdowskimi a ulicą Koszykową. To w sumie prawie 130 działek, zabudowa pierzei, jezdnia, chodniki, skwery i zieleńce.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Na razie jeszcze bardziej pochmurnie, ale bez opadów. Natomiast po południu więcej słonecznych chwil zapowiadają synoptycy. No i oczywiście będzie cieplej, do 13 stopni maksymalnie w Warszawie. Podobna powinna być ta temperatura odczuwalna. Wiatr dzisiaj słaby, ciśnienie wysokie. Kolejne dni będą podobne, jeżeli chodzi o temperaturę, z tym, że jutro może popadać, a i w czwartek więcej chmur.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Wtorkowe przedpołudnie, czas zacząć. Gosia Gościelniak, zapraszamy. Zaczniemy tę godzinę i całe to przedpołudnie. Pamiętajcie, robota nie zając. Ale zaczniemy najpierw muzycznie akcentem z 86 roku. Finałowe odliczanie Europe.

0: robota, nie zając.
1: No właśnie, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru. To jest nietypowe święto obchodzone właśnie 13 dnia października, które ma na celu promowanie elegancji i klasy w codziennym ubiorze, a garnitur jest symbolem profesjonalizmu i stylu od XIX wieku. I prawie 70% z nas, Polaków, uważa, że w idealnym miejscu pracy powinna panować swoboda ubioru, ale z zachowaniem określonych granic i zasad, tak zwany smart casual, tylko właśnie o te zasady się wszystko rozbija. No ale dobrze, 55% respondentów ocenia zjawisko odgórnego, takiego nakazanego dress code'u pozytywnie, widząc w nim element budowania wizerunku profesjonalnego, no i tylko 15% deklaruje niechęć wobec takiego dress code'u, czyli z góry narzuconego sposobu ubierania się. A jak jest u was w pracy? Jestem ciekawa. Czy macie wyraźne zasady dotyczące stylu ubioru w waszej pracy? Czyli krótko mówiąc, jak wyglądacie w pracy? Choćby dziś. Robota nie zając, możemy porozmawiać. 22 44 30. Można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Za najciekawsze zgłoszenie oddam piękną parasolkę radia Złote Przeboje w kolorze naszym, czyli takim fioletowo-purpurowym. Do 12 gawędzimy. 22 44

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

Podobno kręciła noskiem swoim ślicznym trochę była sceptyczna wobec współpracy z Eltonem Johnem. Kiki D obawiała się, że jej styl muzyczny może nie pasować do jego popowego brzmienia. 50 lat temu, dokładnie 50 lat temu Elton John umieścił na szczycie brytyjskiej listy przebojów tę piosenkę, która przed chwilą wybrzmiała w radiu Złote Przeboje, Don't Go Break My Heart, nagraną w duecie z Kiki D właśnie. Elton nagrał swoją część najpierw w Toronto, wyśpiewał, a następnie taśma została wysłana do Londynu, gdzie Kiki D miała nagrać swoje wokale. No i producent wspominał po latach tak: byłem z Eltonem w Kanadzie, no i właściwie zaśpiewał około 3/4 piosenki i zostawił do zaśpiewania dla Kiki tylko 4 linijki. I wtedy mówię: halo, poczekaj chwilę. To ma być duet czy gościnny występ? Elton mówi: no duet. No więc musisz dać jej przynajmniej 50% piosenki, opowiadał producent. Panie Elton, naprawdę, no. Równouprawnienie, 50% piosenki, to jest duet. No i się udało. Gazebo, a like shop.

0: Robota nie zając.
1: A dzisiaj Międzynarodowy Dzień Noszenia Garnituru, więc nawiązując do tego święta, rozmawiamy sobie o tym, czy macie, mamy w swojej pracy dress code, czyli zasady ubioru, określone kolory, określony styl, czy też zupełny luz. I czasem myślę sobie o tym, że w radiu, w latach 90., kiedy ja już pracowałam w radiu, człowiek był wolny jak ptak, jeśli chodzi o ubiór. No bo był tylko głosem. A dzisiaj, w dobie mediów społecznościowych, radiowiec także jest pokazywany i to bez przerwy, więc musi wyglądać przynajmniej dobrze. No a jak jest u was? Dzwonicie.
2: Dzień dobry. Co do stroju służbowego, to ja trochę nie mam wyboru, bo będąc maszynistą pociągów wożących pasażerów, to raczej no, trzeba jakoś się prezentować, ale to jest w zasadzie przywilej, bo na ten mundur trzeba sobie, że tak powiem, zasłużyć. Pozdrawiam, Paweł.
1: My też mocno pozdrawiamy, robota nie zając. Więc rozmawiamy 224430. Albo można napisać robota@złoteprzeboje.pl. Czy macie wyraźne zasady dotyczące ubioru w waszej pracy? Jak wyglądacie w pracy choćby dziś? Za najciekawsze zgłoszenie oddam piękny parasol Radia Złote Przeboje. Można go zobaczyć na Facebooku albo Instagramie, gdy skaczę sobie ja z nim po jesiennej ulicy. 224430. Czy macie w swojej pracy wyraźne zasady dotyczące ubioru?

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja.
4: Już czas na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Warszawy.
5: Adrian Górny. Około 300 sztuk amunicji strzeleckiej z czasów II wojny światowej wykopano wczoraj podczas prac ziemnych na Białołęce przy ulicy Kopijników. Interweniował patrol saperski. Jak pisze miejski reporter, nie było konieczności ewakuacji mieszkańców. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego uruchamia bezpłatne konsultacje mykologiczne. Jak ktoś zbiera grzyby, to może przyjść na Aleje Ujazdowskie 4 i skonsultować, czy na pewno ma w koszyku grzyby jadalne. Konsultacje będą w każdy poniedziałek między 16 a 18. Wybierając się do lasu, znajdziemy tam nie tylko grzyby, ale też zwierzęta. Warszawskie lasy miejskie przypominają, jak zachowywać się w kontakcie z dziką zwierzyną. To nie tylko z tymi większymi jej przedstawicielami, jak łosie czy dziki.
6: Wiewiórka może być wektorem na przykład wścieklizny i może ugryźć. Warto o tym pamiętać.
5: Mówi przyrodnik lasów miejskich w Warszawie Bartosz Popczyński. Dlatego wiewiórce lepiej rzucić czy położyć orzechy na ziemi, niż podawać prosto do łapek. Na tym kończymy, a za godzinę powiemy o nowej hali Politechniki Warszawskiej.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
5: Dzisiaj 13 października i do 13 stopni mamy zobaczyć na termometrach w Warszawie po południu. Jeszcze musimy na to trochę poczekać. No żeby tak to działało, to pod koniec miesiąca mielibyśmy upały powyżej 30 stopni. Po południu więcej słonecznych chwil w prognozach, przewaga, a nawet jeżeli będą chmurki, no to nie deszczowe. Wiatr słaby. Jakość powietrza, zerkam na wskaźniki, wszędzie w Warszawie jest bardzo dobra.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
4: Prawie 2 minuty po godzinie 11. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przyboje. Jesteśmy razem. Większość z nas teraz w pracy, więc serdecznie was ściskam i przypominam, robota nie zając, więc... Więc bardzo nam miło, że dzwonicie i piszecie do nas. Dziś w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie o tym, jaki mamy dress code w pracy. Jak się ubieramy? Czy mamy jakiś styl narzucony? Czy wręcz przeciwny? Zupełna swoboda. Teraz Kult.

przed nami w Radiu Złote Przeboje Roisin Murphy, która zanim śpiewała w zespole Moloko, nigdy wcześniej nie śpiewała profesjonalnie. Jak to mówiła, potocznie chyba wszyscy używamy takiego określenia, robiła to jedynie pod prysznicem wcześniej, no ale osoba, która założyła zespół, dostrzegła jednak w jej charyzmie ogromny potencjał artystyczny. Roisin przyznaje, że chciała lepiej poznać muzykę swojego ojczystego kraju, czyli Irlandii, ale denerwują ją artyści, którzy nadgorliwie próbują uchwycić ducha irlandzkiej muzyki. I przyznała, że mogłaby nagrać kilka irlandzkich ballad, ale nie podobają jej się wykonawcy, którzy brzmią jakby próbowali udawać Irlandczyków, bo bardziej lubi surową muzykę. Ale teraz wracamy do czasów, gdy śpiewała w Moloko. Rok 98.

0: Robota nie zając.
1: Mocno pozdrawiamy wszystkich pracujących przy muzyce Radia Złote Przeboje. A o swoim służbowym wyglądzie dzisiaj mówimy, o ubraniu, o dress code, o stylu ubrania w pracy, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Noszenia Garnituru. No i już opowiadał o służbowym stroju swym maszynista, a teraz posłuchajmy policjanta, potem ktoś z telekomunikacji, a potem jeszcze... Zresztą sami posłuchajcie.
2: Witam. U mnie w pracy nie ma problemu z wyborem kolorów, bo z uwagi na to, że jestem policjantem, muszę chodzić w mundurze. Więc nie ma żadnych komplikacji i myślę, że to jest dobre.
3: W latach 90. w telekomunikacji strój obowiązywał rajstopy nawet w upale. Pozdrawiam, Lucyna.
4: Dzień dobry, witam Państwa, kłaniam się pięknie. Reprezentuję branżę kominiarską. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że są kominiarze biali i kominiarze czarni. Takie też mamy mundurki. Bardzo jest nam też przyjemnie, jak widzimy, jak na ulicy panie i panowie łapią się za guziki na nasz widok. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.
1: Dziękuję najserdeczniej za te słowa, no bo się zawsze zastanawiam, czy kominiarz się cieszy, gdy łapiemy się za guziki, bo przecież jest symbolem szczęścia. Bardzo dziękuję. Teraz już jesteśmy pewni, że jest tak właśnie. Za najciekawsze zgłoszenia oddam piękny parasol Radia Złote Przeboje. Za jedno z nich, czy macie jakiś określony styl ubioru w pracy? Do 12 sobie rozmawiamy. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.

Oczywiście wszyscy znamy ten przebój I know sunshine where she's gone. No właśnie, a polską wersją tej piosenki jest pierwszy i zarazem jeden z najpopularniejszych utworów Budki Suflera, Sen o Dolinie, który to powstał w 1974 roku, gdy muzycy zespołu grali jeszcze covery zagranicznych przebojów wyłącznie, ale już mieli ambicje, żeby stworzyć coś własnego. Ten utwór nagrano w studiu w dość spartańskich warunkach. Znalazło się tam miejsce również dla chóru żeńskiego, ochrzczonego później mianem Suflerek, łącznie 24 osoby.

Shakira. Dziękujemy bardzo. Za 5 minut będzie południe. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się blisko nas. Radio Złote Przeboje. Potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.

0: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Warszawy.
2: Adrian Górny. Blisko 1900 osób będzie mogło słuchać Symfonii Varsovii w jej nowej sali koncertowej. Przy Grochowskiej powstanie budynek za ponad 650 milionów złotych. W środku będzie trochę nietypowych rozwiązań.
3: Dwa z balkonów będą de facto zawieszone w powietrzu na takich strunach, będą przymocowane do sufitu, do stropu.
2: Mówi dyrektor Symfonii Varsovii Janusz Marynowski. Umowa na budowę jest już podpisana, prace mają rozpocząć się w ciągu miesiąca. Niedługo rozpocznie się też budowa nowej hali Politechniki Warszawskiej przy stadionie Syrenki na Polu Mokotowskim. Na trybunach będzie mogło zasiąść ponad 1600 osób. Hala ma być gotowa za 2 lata. Koszt prawie 170 milionów złotych. Kończymy historią z gminy Lesznowola, gdzie żona nie chciała wpuścić do domu pijanego męża. Ten zadzwonił na 112 i powiedział, że pod tym adresem ktoś trzyma narkotyki. Kiedy okazało się, że to nieprawda i chciał tylko, żeby policjanci pomogli mu dostać się do mieszkania, proponował im jeszcze łapówkę, żeby nie wyciągali z tego konsekwencji. Teraz odpowie za próbę przekupstwa i blokowanie numeru alarmowego.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Warszawie.
2: Bardziej słoneczne ma być to wtorkowe popołudnie, cieplejsze oczywiście niż poranek i przedpołudnie, do 13 stopni w Warszawie. Chmury też mogą jeszcze się pojawiać, ale deszcz nam nie grozi według synoptyków. Nocą zresztą też, chociaż też chmury są zapowiadane, popadać może jutro i przed południem i po południu. Jutro do 13 stopni, a jeszcze do nocy na chwilę wracając to 6 stopni.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.
0: Dzień dobry, witamy wtorkowe popołudnie, takie wcześniutkie, takie świeżutkie, bo dopiero 2 minuty po 12:00. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. teraz Freddie Mercury.

Zaśpiewała nawet dla papieża w Watykanie. No a później na World Music Awards, gdzie zdobyła publiczną pochwałę od księcia Monako Alberta. No a wcześniej jako ośmiolatka już zaczęła występować wraz z bratem w okolicznych kafejkach. Później rozpoczęła naukę gry na fortepianie i obrała sobie za cel, że zostanie piosenkarką. Tak się też stało. I w roku 1996 Jennifer Page, która przed chwilą tak pięknie wyśpiewała swój przebój w radiu Złote Przeboje, przeprowadziła się do Los Angeles, nawiązała współpracę z producentem m.in. Eltona Johna, no i niedługo później podpisała kontrakt, rozpoczęła pracę nad krążkiem, który na rynku ukazał się w 98, a pochodzący z niego singiel Crush. Przed chwilą go słuchaliśmy, błyskawicznie podbił serca słuchaczy. West End Girls w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Robota nie zając.
1: Wszystkich was razem i każdego z osobna mocno pozdrawiamy. Dzisiaj opowiadaliście o swoim stroju służbowym.
2: Ja mam całkowitą swobodę ubioru w pracy. Mogę założyć jaką chcę koszulę, aby była biała, i jakie chcę spodnie, aby były długie i granatowe.
3: Pracowałam na sali operacyjnej i wszyscy byliśmy jak zielone ludki.
1: A za najbardziej obrazowy i szlachetny opis nasz parasol z logo Radia Złote Przeboje wędruje dziś do...
4: Dzień dobry, Bartek z Wrocławia, kłaniam się. Ja akurat pracuję w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej. Troszkę żołnierzy, troszkę pracowników cywilnych. U nas jest przepięknie. Żołnierze chodzą wszyscy w mundurach, piękne, zielone, a pracownicy cywilni przebierają się w stroje lekarskie i są wszyscy przeważnie na biało, więc jest biało-zielono. Jest stylowo, jest pięknie, jest dostojnie. Pozdrawiam serdecznie panią prowadzącą i wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
1: No ale dzisiaj wyjątkowo mamy też drugiego laureata.
5: Jeżeli chodzi o strój bojowy w pracy, to my ubieramy się na czarno. Pozdrawiamy grabarze z Poznania.
1: Nie umiem się powstrzymać przed dołożeniem do tej jednolitej czerni w waszej pracy. Pięknego akcentu fioletowo-purpurowego. Naszego parasola. Wyobrażacie to sobie? Różnorodność jest piękna. Dziękuję za wszystkie telefony i pamiętajcie...
0: Robota nie zając.

pewnego dnia Murray Head i John Paul Jones, którzy się wtedy nie znali, równocześnie wybrali się na konkurs talentów. To było w 1964 roku i obaj zdobyli wtedy w tym konkursie pierwsze miejsce ex aequo. Murray Head potem nagrał przebój One Night in Bangkok, który słyszeliśmy przed chwileczką w Radiu Złote Przeboje, a John Paul Jones później został basistą legendarnego zespołu Led Zeppelin. A 10 lat po tym konkursie z kolei Bob Marley nagrał ten oto przebój. Radio Złote Przeboje.

Tak właśnie wyglądała, tak brzmiała, taki miała nastrój Karmazynowa noc w 1982 roku, a śpiewała oczywiście Izabela Trojanowska, Radio Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 13:00, najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Już prawie 13:00, zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał do zabójstwa premiera. Szkoły pod specjalnym nadzorem tak długo, jak będzie trzeba. Przerwa w usłudze CIDG potrwa do północy. Dorota Wardycka, dzień dobry. Zarzuty dla mężczyzny, który nawoływał w internecie do zabójstwa m.in. premiera i marszałka Sejmu, to 46-latek zatrzymany w Obornikach w Wielkopolsce. Usłyszał także zarzuty znieważenia premiera Donalda Tuska, marszałka Sejmu oraz dziennikarki TVP, a także zarzuty znieważenia posła Krzysztofa Paszyka, byłego prezydenta Lecha Wałęsy oraz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ministerstwo Edukacji przekazało szkołom materiały dotyczące reagowania na zagrożenia w związku z ostatnimi wydarzeniami na Mazowszu. We wszystkich w województwach odbyły się narady kuratorów oświaty z dyrektorami szkół. Lubelskie placówki uczą, by reagować na niepokojące wpisy w sieci zamieszczane przez kolegów, ale też na słowa, które padają w rozmowach albo konkretne działania młodych ludzi wokół. Jak mówi dyrektorka zespołu szkół nr 5 w Lublinie Iwona Lipiec, chodzi o to, by dostrzegać sygnały.
6: Reaguj, jeżeli zobaczysz niepokojące zachowania koleżanek, kolegów bądź osób, które cię otaczają, bo ważne jest, żeby młodzież sobie uświadomiła, że te zagrożenia mogą być nie tylko w szkole, ale w autobusie, w miejscach spotkań.
5: A na razie po ostatnich wydarzeniach szkoły pozostaną pod specjalnym nadzorem tak długo, jak to będzie potrzebne, zapowiedział premier. Szósty dzień związkowcy w szpitalu w podkarpackim Sanoku prowadzą głodówkę. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która wdraża restrukturyzację w placówce zadłużonej na ponad 200 milionów złotych. Dyrekcja szpitala odrzuca zarzuty, twierdząc, że są bezpodstawne, i zarzuca związkowcom brak woli do rozmów. Przerwa w działaniu usługi CIDG na portalu biznes.gov.pl potrwa do północy. Jak przekazało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w tym czasie w systemie wprowadzane będą zmiany, które mają zwiększyć m.in. ochronę danych przedsiębiorców. A to oznacza, że do północy usługi centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej będą niedostępne. Pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej znaleziony w lesie w Puławach w Małopolsce. Trafił na niego grzybiarz i powiadomił służby. Na miejsce przyjechali saperzy z Krakowa, którzy zabrali i zneutralizowali niewybuch.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Dzisiaj na zachodzie małe zachmurzenie, na pozostałym obszarze dużo chmur. We wschodniej połowie kraju możliwe są słabe opady deszczu i mamy od 10 stopni na wschodzie, 12 w Warszawie, do 14 na zachodzie. Dzień dobry, 13:02, Gosia Kościelniak, zapraszam na wczesne popołudnie, kolejną godzinę z Radiem Złote Przeboje, wypełnioną oczywiście największymi przebojami lat 80. i 90. A teraz dajcie głośniej, let's get loud!

Nasz wyjątkowy Boy George, jego styl rozpoznawczy, ogromny, charakterystyczny kapelusze, makijaż, teatralne, wielobarwne stylizacje. Do dziś jego ulubionym projektantem mody pozostaje Jean-Paul Gaultier. No, w przeszłości sam Boy George prowadził też własną linię odzieżową. A poza muzyką pasjonuje się też malarstwem, fotografią, teatrem, kolekcjonuje sztukę. No i sam tworzy obrazy, a także angażuje się w projekty musicalowe. Boy George z Culture Club niegdyś 10 minut po godzinie 13, no to teraz pani Lutrysia.

Golden Brown i The Stranglers, rok 82. Teraz skoczymy sobie prawie 10 lat do przodu. Niezbadane są wyroki fanów, no bo nie wiedzieć czemu ten przebój grupy Roxette, który zaraz zabrzmi w Radiu Złote Przeboje, nie odniósł sukcesu w USA. Spending My Time stało się natomiast przebojem ogromnym, między innymi w Kanadzie, w Niemczech, w Brazylii, w Meksyku, w Hiszpanii, w Argentynie, w Polsce i w wielu latynoskich krajach. Dlaczego? Nie wiadomo, przynajmniej my nie znamy przyczyny. Roxette i Spending My Time teraz.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
1: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
0: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: ma na imię ten deszcz. Ja wiem, bo ja przed chwilą byłem tam na zewnątrz.
1: Pliucha?
2: Pliucha.
0: Pliucha taka się zrobiła, ciemno, jesiennie.
1: Gdyby teraz pan piaseczny Andrzej przyszedł do studia, powiedziałby, że ta piosenka nosi tytuł...
0: Imię deszczu?
1: Imię Pliuchy.
0: Tak.
1: Imię Pliuchy.
0: Trzeba zaproponować. Proszę wybaczyć, ale wahania ciśnienia wpływają również na statystycznego prowadzącego w radiu, także kto, że tak powiem, nie pliucha, niech pierwszy rzuci we mnie parasolem. A ja Fleetwood Mac i Little Lies.

0: Pink Fleetwood, Back Little Lies, 87 rok w Radiu Złote Przeboje, w którym, no co to, ile? 4,5 minuty i 14. Dorota Wardecka.
1: Ceny benzyny znów w górę, a co z dieslem? No znamy już te maksymalne ceny. Na jutro więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.

0: 13 października, mamy wtorek. Tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
1: Zwłoki czterech osób znalezione w mieszkaniu w Kielcach. Cena benzyny znów w górę, diesel będzie tańszy. Hubert Hurkacz na kortach w Szanghaju. Służby wyjaśniają, co dokładnie stało się w jednym z mieszkań przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Znalezione zostały tam ciała czterech osób. Najpierw policja dostała zgłoszenie o martwym mężczyźnie na jednym z balkonów, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
2: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne trzy ciała, kobiety i dwóch młodych mężczyzn.
1: Śledczy ustalają teraz, kim są ofiary. Benzyna drożej, diesel będzie tańszy. Jutro za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 11 groszy. Litr oleju napędowego maksymalnie może kosztować 7 zł i 98 groszy, wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne zatrzymania w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Niemieckie służby zatrzymały wspólniczkę dwóch sabotażystów, którzy już wcześniej trafili w ręce policji. Według MSWiA mieli działać na zlecenie Rosji. Sprawa jest rozwojowa, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Oczywiście fizyczne zatrzymanie musi być zrealizowane przez lokalną policję.
1: Zatrzymana wspólniczka sabotażystów miała podwieźć ich w okolice Grójca i stacji Starlink. Partnerzy nie ostrzegli nas przed ostatnim rosyjskim atakiem balistycznym na Kijów, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Według doniesień mediów Amerykanie grozili wcześniej Ukraińcom, że jeśli nie wstrzymają oni uderzeń na rosyjskie rafinerie, to USA przestaną się z nimi dzielić informacjami wywiadowczymi. Tomasz Orchowski.
4: Trump naciska na Ukraińców, żeby przestali atakować rosyjskie rafinerie, bo twierdzi, że to nie jego wojna na Bliskim Wschodzie, a właśnie ukraińskie uderzenia doprowadziły do wzrostu cen oleju napędowego, a te ceny chce obniżyć przed listopadowymi wyborami, więc wywiera presję na władze w Kijowie. Ma grozić nie tylko, że ograniczy dzielenie się informacjami wywiadowczymi, ale też, że wstrzyma dostawy broni.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Maja Chwalińska w singlu oraz Jan Zieliński w deblu odnoszą zwycięstwa w tenisowych turniejach. Panie grają w chińskim Wuhana, panowie w Szanghaju. Polskich kibiców tenisa czekają teraz spore emocje, bo na korcie występuje właśnie Hubert Hurkacz.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Przelotny deszcz możliwy na północy i w Tatrach, a poza tym zachmurzenie spore, ale z przejaśnieniami, a na termometrach od 11 stopni w tej chwili w Suwałkach do maksymalnych 14 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, Zielonej Górze, Poznaniu i w Warszawie. Legendarny koncert George'a Michaela sprzed niemal 40 lat po raz pierwszy na wielkim ekranie również w polskich kinach już 6 listopada. Dobre wiadomości od Radia Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Ja dzisiaj już wiem, że niedoskonałość jest czymś normalnym, a normalność jest czymś wyjątkowym, powiedział Artur Rojek, który właśnie wydał pierwszą od 6 lat nową płytę. Będzie jej można trochę posłuchać na żywo, na przykład w piątek w Poznaniu, bo Artur Rojek tutaj właśnie zagra koncert. Teraz na scenie Radia Złote przeboje Bonnie Tyler.

0: to promocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Seks, śniadanie i korki. Powodów, żeby spóźnić się do pracy jest mnóstwo.
3: Jutro w porannym programie wymienimy się tymi najciekawszymi.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

Zaczynali jako grupa jazzowa, ale pięknie umieli dostosowywać się do potrzeb zmieniających się gustów słuchaczy Kool & The Gang w radiu Złote Przeboje. Dolly Parton odmówiła Elvisowi Presleyowi i tak powstał wielki przebój Whitney Houston, a było to tak, że I Will Always Love You król chciał, ale nie tylko zaśpiewać i nagrać, ale chciał też praw autorskich do tej piosenki. No i Dolly Parton na to się nie zgodziła. Zgodziła się za to, żeby tę piosenkę śpiewała Whitney Houston.

40 lat temu wydali swój największy przebój, który, jak się okazało, mocno podzielił muzyków grupy Berlin. Już rok po wydaniu Take My Breath Away zespół się rozpadł z powodu sporów dotyczących komercyjnego kierunku, jaki zespół przyjął po wydaniu tego hitu. Podobny los spotkał Fine Young Cannibals, ale o tym będę mówił trochę później, bo teraz dowód na to, że jednak niektórzy radzą sobie z rolą superstar. Jamilia w Radiu Złote Przeboje.

0: 13 października, tu Radio Złote Przeboje, we wtorek wiadomości. Już za chwilę o czym będziemy mówić, Dorota Wardecka.
1: Będziemy ostrzegać przed oszustwami na COVID. Na czym one polegają? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja.
2: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 13 października. Posłuchajmy wiadomości. Dorota Wardecka.
3: Planował atak na premiera, zostanie przesłuchany. 11 osób zaginionych po ataku na Morzu Czarnym. Papież w szpitalu, dziś czeka go operacja. Mężczyzna, który miał planować zamach na premiera i wicepremiera, zostanie przesłuchany. 66-latek został zatrzymany w niedzielę we Wrocławiu i przewieziony do Warszawy. Jak mówi Władysław Kośniak-Kamysz, według służb jego groźba była bardzo poważna.
4: Była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
3: A dziś zarzut zagrożenie polskim władzom usłyszał też inny mężczyzna zatrzymany w Obornikach. Setki tysięcy złotych stracili w ostatnich tygodniach seniorzy w Małopolsce oszukani metodą na COVID. Przestępcy dzwonią do starszych osób i przekonują, że potrzebne są pieniądze na zakup leków ratujących życie ich bliskich. Ofiarą przestępców padła 82-letnia mama pani Agnieszki.
5: Zadzwonił lekarz i powiedział, że potrzebne są 3 dawki szczepionki po 20 tysięcy każda, więc mama powiedziała, że chciałaby ze mną rozmawiać.
3: W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić osobiście do bliskiej osoby, której rzekomo jest potrzebna pomoc. 11 osób uznano za zaginione po atakach dronów na 2 statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. 5 osób uratowano, w tym jedną ze statków, który zatonął. To kolejne uderzenie dronami w statki w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym. Papież Leon XIV przejdzie dziś operację usunięcia guzka z płuca. Watykan przekazał, że papież jest już w poliklinice w Rzymie i pozostanie tam około tygodnia. A w rejonie szpitala wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Firma Anthropic przyznała, że jemeńscy Houthi używali jej sztucznej inteligencji do wytwarzania pocisków balistycznych, donosi brytyjski Daily Mail. Twórcy modelu Claude przekazali, że Houthi uruchomili 3 programy zbrojeniowe z wykorzystaniem ich produktów. Więcej o tym Tomasz Rochowski.
6: Można powiedzieć, że sztuczna inteligencja wyrównała szanse. Dzięki Claude'owi jemeńscy rebelianci byli w stanie stworzyć system sterowania, nawigacji i kontroli. Nie jest jasne, czy Houthi wykorzystali rakiety opracowane dzięki AI w weekendowych atakach na międzynarodowe lotnisko w Riyadzie, w których zginęło 14 osób.
3: Naukowcy tymczasem wzywają do utworzenia międzynarodowego ciała, które nadzorowałoby obowiązujące dla całej branży standardy ograniczania zaawansowanych systemów AI. W gronie 400 naukowców z ponad 20 krajów są m.in. pionierzy sztucznej inteligencji.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
7: Adrian Górny. Dużo ostatnio mówi się o lalce filmowej, serialowej. To wypadałoby dowiedzieć się trochę o tej prawdziwej lalce Bolesława Prusa. O 17 w bibliotece przy ulicy Skoczylasa będzie wykład pod hasłem Śladami lalki. Opowieść o Warszawie Bolesława Prusa. Wstęp wolny. O 18 będzie spotkanie z podróżnikiem w Centrum Promocji Kultury przy Podskarbińskiej. Marek Łasisz opowie o Grenlandii i pokaże zdjęcia. A opowie o tym, jak to jest przejść 200 km samotnie na szlaku za kołem podbiegunowym. Wstęp wolny. Inne spotkanie podróżnicze będzie o 19 w południku Zero przy Wilczej. Opuszczona Azja. Sekrety zapomnianych miejsc Tajwanu. To będzie temat opowieści i pokazu zdjęć. Usłyszymy na przykład o tajemniczych domach UFO, nieczynnych centrach handlowych czy bawialni Widmo.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
2: Najchłodniej w Zakopanem tylko 7 stopni, a tak przeważnie od mniej więcej 11, w Suwałkach do 14. Te najwyższe temperatury w Warszawie, w Poznaniu, w Gorzowie Wielkopolskim. Pochmurno, deszczowo, prawie wszędzie. Muzyczne lata 80. wciągną nas dzisiaj zupełnie Marzenę Rogalską i mnie, a jakie piosenki wybierzemy dla Was, okaże się za chwilę, około 15.30. Tymczasem Fancy już teraz. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: 45-lecie muzycznej aktywności świętuje koncertami Małgorzata Ostrowska. Pierwszy występ już 8 listopada w Rybniku. Trasa potrwa aż do przyszłej wiosny, a tymczasem nasza gwiazda zabrała się za śliwki.
1: No i znowu w garach mieszam. Tych śliwek jest stanowczo za dużo. Trzeba bardzo, bardzo delikatnie podgrzewać.
0: Co powstaje w kuchni Małgorzaty Ostrowskiej, sprawdźcie na jej profilu na Facebooku i zostańcie ze mną, bo Marzena Rogalska za chwilę do mnie wpadnie.

0: Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me.
1: No jak ty możesz mi puszczać? Znaczy, z jednej strony to jest wspaniały utwór, ale ja chcę słońca. Ja właśnie przychodzę takie delikatne załamanko nerwowe.
0: Ale takie wcześniuteńczkie jeszcze,
1: takie
0: nie?
1: Wtorunikowe
0: takie. To takie nie ma się co tam za
1: ale
0: bardzo.
1: Ale to jest załamanko, bo wiesz, czasem słońce, czasem deszcz. Ja jeszcze się opieram jesieni. Serio, Jurek.
0: Ja już się poddałem.
1: Poddałeś się? Nie poddawaj się.
0: Nie?
1: A najgorzej będzie, jak będą łyse drzewa.
0: Ale wiesz co, a właśnie na mojej żonie, ja tak wiesz, wczoraj zawisłem na kanapie, nie, to było w niedzielę i mówię, Jezu, ale piękne te nasze drzewa się zrobiły i wiesz, ja mam taką jarzębinę naprzeciwko i ona już z takiej zielonej się zrobiła żółta, te owocki takie czerwone, czy ja jestem romantykiem? Tak, a jem.
1: Jesteś, Jurek, mało jest takich mężczyzn na świecie tym. To teraz zagraj romantycznie, aczkolwiek...
0: I don't wanna lose you.
1: No i teraz to ty umiesz do mnie powiedzieć.
0: No właśnie.
1: Słowami artysty.
0: To tak, proszę, wszyscy.
1: Artystki, bo to Tina Turner, tak?

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja.

No jednak nie ona kupiła posiadłość Angeliny Jolie. Madonna nie jest tą tajemniczą nabywczynią. Informację zdementował Ernie Carswell, agent odpowiedzialny za sprzedaż. Kto zapłacił prawie 25 milionów dolarów, nie wiadomo. Wiadomo, że u mnie tylko największe przeboje lat 80. i 90. i to za darmo. Robert Palmer.

0: właśnie, to spokojnie, spokojnie o wszystko zadbamy, o największe przeboje lat 80. i 90. po 16 i o wiadomości o 16.
1: No w wiadomościach o tym, jak dbamy o sen, średnio ponad 7 godzin dziennie w ciągu tygodnia tego pracującego, a ile w weekend śpią Polacy, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.

0: które dio złote przeboje we wtorek. Jest 13 października, pora na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
1: Szósty dzień głodówki w szpitalu w Sanoku. Do Polski i do Europy płynie mniej tanich towarów z Chin. Ponad 7 godzin śpią średnio Polacy, tak wynika z najnowszych badań. To szósty dzień głodówki w szpitalu w Sanoku. Około 50 osób domaga się natychmiastowego odwołania dyrektorki, która restrukturyzuje placówkę zadłużoną na ponad 200 milionów złotych. Mówią współprzewodniczący protestujących Grzegorz Pasztyła i Małgorzata Sawicka.
2: Boję się o ludzi, bo byłem jednym z pierwszych głodujących. W czwartej dobie straciłem przytomność, byłem przewieziony na szpitalny oddział ratunkowy.
3: Każdy z dyrektorów, który tutaj wcześniej był, zawsze traktował stronę związkową jako partnera do rozmów.
1: Wczoraj protestujący nie przyszli na spotkanie u starosty. Kolejne rozmowy zaplanowano na jutro. Płynie do nas mniej tanich paczek z Chin. Od lipca do przesyłek z chińskich sklepów doliczane są 3 euro dodatkowej opłaty. I od tej pory jest ich mniej, przyznaje szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
4: Widzimy ewidentny spadek. W pierwszym półroczu to było prawie 24 miliony zgłoszeń. Lipiec, sierpień to jest 4 miliony zgłoszeń, czyli mamy spadek.
1: A to nie koniec, bo od listopada dojdzie jeszcze jedna unijna opłata. W wysokości 2 euro od paczki. Złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego bez fizycznej obecności prezydenta jest możliwe. Taką opinię opublikowała dziś Komisja Wenecka, a po jej opinii, jeśli prezydent nie podejmie działań, ślubowanie może zorganizować Sejm, mówi Andrzej Szejna, prawnik i poseł Lewicy.
5: Ta opinia Komisji Weneckiej powinna być dla prezydenta wiążąca, ale jeżeli nawet dla prezydenta nie będzie wiążąca, jest wiążąca dla polskiego rządu.
1: Chodzi o 4 sędziów wybranych przez Sejm w marcu, którzy nie dostali zaproszenia od prezydenta na ślubowanie oraz sędziego wybranego we wrześniu. A teraz najnowsze dane o tym, ile śpimy. W dni pracujące przeciętnie Polacy śpią 7 godzin i 4 minuty. W dni wolne 7 godzin i 39 minut. To wynik badania CBOS-u, a w porównaniu do badania sprzed 30 lat nasz sen w dni powszednie jest krótszy o 12 minut, w dni wolne o 7. Ponad 80% badanych kładzie się o stałych porach, a zaledwie nieco ponad połowa rezygnuje z telefonu, komputera lub telewizora na godzinę przed pójściem spać.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Warszawie?
7: Adrian Górny. Dzisiaj o 19:00 będzie premiera książki Wychowywać i wzruszać, literatura młodzieżowa PRL-u i spotkanie z autorką Olgą Wróbel. To w Big Book Cafe MDM przy Koszykowej. Tytuł mówi sam za siebie, będzie można dowiedzieć się albo powspominać różne książki dla dzieci z dawnych czasów. Wstęp wolny. Również o 19:00 spotkanie z Richardem Flanaganem w Nowym Teatrze. To australijski pisarz, laureat Nagrody Bookera za Ścieżki Północy. Spotkanie będzie w związku z polską premierą jego książki Pytanie numer 7. Wstęp wolny. Wybiegając nieco dalej w przyszłość, 26 października będzie gala French Touch w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Francuskie piosenki zaśpiewają m.in. Michał Szpak, Zalia, Ania Rusowicz, a także Zaz czy Imani. Poza piosenkami jeszcze klasyczny paryski kabaret i kankan. Można już kupować bilety.
6: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
0: Przelotny deszcz ciągle możliwy, głównie na północy i w Tatrach, a poza tym spore zachmurzenie, chociaż gdzieniegdzie jeszcze możemy liczyć na przejaśnienia. Najniższa temperatura w Zakopanem 7 stopni, 11 w Olsztynie i w Suwałkach, 14 w tej chwili w Warszawie. No i to najwyższa temperatura. W okolicach 50 organizm potrzebuje więcej białka. Dlaczego i ile należy go spożywać? Powiem w programie Dobrze Wiedzieć o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry we wtorek.

Ta piosenka była wykonana na koncercie wręczenia pokojowej Nagrody Nobla w 1998 roku. Nie, wtedy też nie dostał jej Donald Trump. Największe przeboje lat 80. i 90. gram wam bez przerwy, teraz prosto z Glasgow, zespół Texas, a za chwilę o tym, ile białka dziennie powinniśmy jeść, żeby było zdrowo.

0: Najpierw postanowił zostać wegetarianinem, obecnie jest weganinem. Stevie Wonder w radiu Złote Przeboje, w którym teraz kilka słów o zdrowych ilościach białka w diecie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Z wiekiem tracimy masę mięśniową, zatem oporność anaboliczna oznacza, że organizm potrzebuje wyższej jakości źródeł białka, a często i większych ilości w starszym wieku. Nie chodzi tylko o sylwetkę, ale też na przykład o mniejsze ryzyko złamań. Silne mięśnie lepiej utrzymują rozrzedzoną tkankę kostną, co jest szczególnie ważne dla kobiet w okresie menopauzy i po niej. Niestety paradoks polega na tym, że właśnie wtedy, kiedy organizm najbardziej potrzebuje białka, wiele osób zaczyna jeść go mniej. Minimalne zalecane spożycie dla osoby dorosłej to 0,8 grama na kilogram masy ciała dziennie, podczas gdy osoby po 50 roku życia potrzebują już od 1 do 1,2 grama na kilogram masy ciała. Równie ważne jest rozłożenie spożycia w ciągu dnia, ponieważ organizm lepiej je wykorzystuje, gdy są częścią każdego posiłku.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Radio Złote Przeboje. Sweet dreams are made
1: of these. Who am I? Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 złotych. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 złotych. Szybka kasa czeka na odważnych.
0: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja.
0: Złote przeboje w drodze.
4: Coraz więcej chmur nad Polską, chociaż wciąż jeszcze sporo przejaśnień. Dziś między innymi we wschodniej połowie kraju możliwy przelotny deszcz. No a na termometrach od 10 do 14 stopni maksymalnie. Jutro będzie podobnie, a jeszcze do końca tygodnia utrudnienia na A1 w stronę Katowic między węzłami Kutno-Wschód i Piątek, zwężenie i ograniczenie prędkości do 80 na godzinę.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

Szaleństwo na zespół, który za chwilę wam zagram, czyli na Fine Young Cannibals, nie trwało długo, bo po She Drives Me Crazy presja potwierdzenia sukcesu połączona z wyjątkową niechęcią muzyków do show biznesu doprowadziły do rozpadu zespołu. Oficjalnie grupa zakończyła działalność w 1992 roku, ale my cofamy się teraz do roku 1989, kiedy zespół był właśnie u progu tego szaleństwa.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy i Radio Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości o 17.
1: A mamy najnowsze doniesienia na temat kontroli i zatrzymań w polskich szkołach. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: które dio złote przeboje. Jest wtorek, 13 października, jest Dorota Wardecka. Zapraszam na wiadomości.
1: Prawie 170 zatrzymanych po kontrolach w szkołach. 11 osób zaginionych po atakach na Morzu Czarnym. Francuscy licealiści cały czas protestują. Dołączyła do nich Greta Thunberg. 108 tysięcy kontroli szkół w całej Polsce przeprowadziła dotąd policja w związku z atakami nożowników w ubiegłym tygodniu. Od początku akcji zatrzymano prawie 170 osób. Działania funkcjonariuszy polegają nie tylko na obecności prewencyjnej w placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji Andrzej Fijołek.
2: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania, żeby przekazywać nam różnego rodzaju informacje. Na przykład na zamkniętych grupach klasowych prowadzimy rozmowy z dyrektorami szkół i przeglądamy. Czy ktoś z zewnątrz może tak po prostu sobie wejść?
1: Po zeszłotygodniowych atakach w szkołach premier zapowiedział, że policyjne kontrole placówek będą trwały tak długo, jak będzie potrzeba. 11 osób zaginionych po atakach dronów na dwa statki na Morzu Czarnym w pobliżu wybrzeża Bułgarii. Jeden statek zatonął, uratowano jednego członka załogi, drugi należał do ukraińskiego armatora. Wszystkich marynarzy ewakuowano do portu w Warnie. Było to łącznie 15 osób, 7 obywateli Ukrainy i 8 obywateli Azerbejdżanu. Choć nie ustalono jeszcze, kto stoi za dronowym atakiem, wszystko wskazuje na jednego sprawcę, mówi premier Bułgarii Rumen Radev.
3: Nie dysponujemy solidnymi i jasnymi dowodami, na podstawie których moglibyśmy postawić komukolwiek zarzuty lub odwołać kogokolwiek ze stanowiska. Logika jednak podpowiada, że wynik śledztwa wskaże na Federację Rosyjską.
1: Rosyjska ambasadorka oświadczyła, że nie otrzymała od Kremla informacji na temat nalotów i zasugerowała, że mogło to być prowokacja ze strony państw trzecich. Duża akcja policji w Zoo w Łącznej koło Wałbrzycha to efekt prokuratorskiego dochodzenia w sprawie podejrzenia znęcania się nad zwierzętami zgłoszonego przez organizacje zajmujące się ich ochroną. Adwokat właścicieli zoo poinformował o zatrzymaniu ich syna, a zarazem dyrektora ogrodu i przeszukaniu jego mieszkania. Zoo jest zamknięte. Licealiści we Francji wciąż protestują. W podparyskim Saint-Denis do manifestantów dołączyła szwedzka aktywistka ekologiczna Greta Thunberg. Zamkniętych jest dziś około 200 szkół. Protestujący domagają się większych pieniędzy na edukację. Do protestu dołączyli studenci, a nawet wykładowcy. Nie 21, a 20 października nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta. Jak podał Urząd Miasta, zaprzysiężenie odbędzie się o 18:30.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Najwyższa temperatura na zachodzie 14 stopni w Szczecinie i w Zielonej Górze, najniższa w Zakopanem 7, w Białymstoku i w Olsztynie 11 stopni, gdzieniegdzie jeszcze ciągle może popadać pochmurno dzisiaj na niebie. Jeśli właśnie jesteście blisko fajrantu, to proponuję opuszczać dzisiaj miejsce pracy w takim rytmie, jak w tej piosence. Jerzy Telesiński, wtorek z największymi przebojami lat 80. i 90. mam dla was.
5: Radio Złote Przeboje.
6: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Pojutrze w Belgii, potem skoczy sobie jeszcze na dwa koncerty do Holandii, teraz Trent Derby, w Radiu Złote Przeboje. Tych, którzy dopiero teraz mają chwilę dla siebie i dołączyli do szacownego grona miłośników największych przebojów lat 80. i 90., zachęcam. Zróbcie troszkę głośniej i wrzućcie na luz.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Seks, śniadanie i korki. Powodów, żeby spóźnić się do pracy jest mnóstwo. Jutro w porannym programie wymienimy się tymi najciekawszymi.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

Faro Emerald to nie pojedyncza osoba, to nazwa artystyczna zbiorowego trudu czworga twórców na czele z wokalistką i performerką Caroline van der Loof. Kiedy zaczęliśmy pracę nad pierwszym albumem, szukaliśmy nazwy, która brzmiałaby ponadczasowo, filmowo i międzynarodowo, takiej, która pasowałaby do muzycznego świata, który wspólnie budowaliśmy. Pomyśleliśmy o Carol and the Shakers. No ale ta nazwa wydawała nam się nieodpowiednia, piszą na swojej oficjalnej stronie artyści z kolektywu. W naszym kolektywie teraz pora zrobić trochę miejsca na panów z grupy Alphaville.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Trochę przejaśnień i trochę chmur w nocy, miejscami mgły, przede wszystkim we wschodnich regionach. Na wschodzie, też na południowym wschodzie będzie najzimniej, po 2 stopnie, do 8-9 na zachodzie i nawet 11 miejscami nad morzem. Jutro też możemy liczyć na przejaśnienia i rozpogodzenia. Noga z gazu na trasie S6 między węzłami Rusocin-Gdańsk-Południe. Zderzyły się tu dwie osobówki, utrudnienia na jezdni w stronę Gdyni.
0: Twoje radio Złote Przeboje.

0: In the Army Now Status Quo, czyli padnij, powstań. Pan był w wojsku kiedykolwiek jako uczestnik?
1: Nie, ale znam kogoś, kto był.
0: Ja nie. Tomasz Brel w Radiu Złote Przeboje zamelduje się przy mikrofonie tak oficjalnie po 18. I co jeszcze się zamelduje?
1: Co się zamelduje? No, same największe przeboje lat 80. i 90. Będę miał też dzisiaj dla was małą niespodziankę.

To jest piosenka, która została przywieziona z zimowych wakacji w ciepłych krajach. Panowie z zespołu Magma stwierdzili, że muszą zrobić cover. No i okazało się to prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Za chwilę 18 w Radiu Złote Przeboje sprawdzimy pogodę. Za moment też wiadomości sportowe.

0: kalendarzu 13 października, 18 właśnie minęła. Za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na wiadomości sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz na 1/8 finału zakończył turniej tenisowy w Szanghaju. Polak przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6, 6-7. Hiszpan o półfinał zagra z Francuzem Arturem Żeą. Wraca piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsze dwa mecze już o 18:45. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zmierzy się ze Slawią Praga, w której występują Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. Alonso Michała Skurasia podejmie Sporting Lizbona. Wieczorem w Madrycie ciekawie zapowiada się z kolei mecz Atletico z Manchesterem United.
1: Pogoda.
0: W nocy sporo chmur, miejscami słaby deszcz, temperatura od 1 stopnia na południowym wschodzie, w centrum około 5 do 9 na zachodzie. Miejscami nad morzem około 10, a na południowym wschodzie przygruntowe przymrozki do minus 2. Jutro na północy i na wschodzie przelotny deszcz, a na termometrach od 9 stopni w Suwałkach, 13 będzie w centrum, do 15 na zachodzie. Minus 2 stopnie, no to nie jest temperatura nasza ulubiona, przyznacie. Na szczęście prognozy muzyczne w Radiu Złote Przeboje zawsze dopisują, bo u nas zawsze świeci słońce. I największe przeboje lat 80. i 90. Za moment między innymi przypomnimy sobie wakacje roku 1996. Założę się, że zrobi się od razu cieplej. W planach też Wilki, zespół Manam, a teraz połowa lat 90. i DJ Baba.

Najsłynniejsza Barbara świata, czyli Baśka z utworu Wilków. W sumie, gdyby ktoś pytał, to kobiet jest 13, o ile dobrze pamiętam, w tej piosence. No i pamiętam też, jak rozmawialiśmy z Robertem Gawlińskim o niektórych akapitach tego tekstu. Robert Gawliński przyznał, że część jest oparta na faktach, część jest lekko zmyślona. Niektóre imiona też są zmienione, ale generalnie większość w tym utworze jest prawdziwa. No ale co jest prawdą, a co fikcją literacką? No tego Robert Gawliński już dżentelmeńsko nie chciał powiedzieć. Twin and Fire teraz w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut muzycznie udamy się do gorących wakacji roku 1996.

0: Od razu zrobiło się cieplej, prawda? Wielki wakacyjny hit sprzed dokładnie 30 lat, czyli Mr. President w radiu Złote Przeboje. Za moment Manam i Luciola, z Korą wiele razy udało nam się spotkać, wiele razy rozmawialiśmy o muzyce, o życiu, a nawet o nas samych, Polakach. No i zwłaszcza w tym temacie Kora była znana z bardzo celnych obserwacji.
1: No Polacy są moim zdaniem... Myślę, że są nerwowi, że to jest nerwowy naród, niepowściągliwy i te emocje pozytywne, co się tak podoba, ta słowiańska otwartość jest dobra, ale z drugiej strony negatywne, czyli wszystko to, co wiąże się z agresją i atakiem, też nie umiemy tego powściągać.
0: No, coś w tym faktycznie jest. Dobrze, Manam i Luciola teraz w Radiu Złote Przeboje, sam środek lat 80.

0: Pięknie, gold, czyli złoty. No, złoty, a skromny. Spandau Ballet w radiu Złote Przeboje. Pięknie. Największe hity lat 80. i 90. Za moment zmienimy dekadę. Pojawi się najsłynniejszy przedstawiciel służby zdrowia wśród muzyków. Jeden z dwóch, że tak tajemniczo zapowiem, to co pojawi się w radiu Złote Przeboje już za chwilę.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
1: Złote Przeboje w drodze.
2: Przed nami chłodna noc, miejscami z mgłami, środa z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie. We wschodniej połowie kraju może przelotnie padać. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 12 w centrum, do 15-16 na zachodzie i nad morzem. Awaria ciężarówki i utrudnienia na trasie S61 Suwałki Szczuczyn w pobliżu obwodnicy Ełku to na jezdni w stronę Warszawy.
1: Twoje radio Złote Przeboje.

Gdyby ktoś pytał, skąd wziął się pseudonim dr Alban, to już wyjaśniam. Dr Alban faktycznie ma coś wspólnego ze służbą zdrowia. Otóż studiował stomatologię, ale podobno w zawodzie przepracował tylko 2 lata, więc jakby co, to nie polecam. Pochłonęła go muzyka. Jeżeli chodzi o nasze lokalne podwórko, no to też mamy przedstawiciela służby zdrowia wśród artystów. Oczywiście dr Jakub Sienkiewicz, czyli elektryczne gitary. No i kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy na temat tego, czy bywa rozpoznawany przez pacjentów. Przyznał, że pacjenci może nie, ale rodziny pacjentów wchodząc do gabinetów oczywiście go poznają. No dobrze, teraz Queen i Kind of Magic w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę artystka, dzięki której nasz debiut na Eurowizji przed laty wyglądał tak, a nie inaczej. Wspaniale. Edyta Górniak.

0: Edyta Górniak, pięknie. To dzięki niej nasz debiut w 1994 roku na Eurowizji wyglądał fenomenalnie. Drugie miejsce, no nigdy nie udało się tego powtórzyć. Edyta Górniak wypadła doskonale, ale pamiętam, rozmawialiśmy z autorem tekstu, czyli Jackiem Cyganem, który napisał piosenkę To nie ja byłem Ewą. No i Jacek Cygan nie wspomina różowo pracy nad tym utworem.
1: To nie ja byłam Ewą, to była piosenka, która ja 2 tygodnie nie spałem, bo się tak tym przejmowałem. Ciągle poprawiałem, to jest najgorsze. Ciągle mi się wydawało, że nie tak. Edyta na początku mi nie powiedziała, że to jest na Eurowizję. Pierwszy raz Polska startowała wtedy, w 1994 roku. Ale Edyta też nie powiedziała mi, że jest takie napięcie wokół tego. Ja ją rozumiem, bo przez to nie chciała mnie stresować. Ale kiedy już się dowiedziałem, no to już wtedy w ogóle zwariowałem i zacząłem tam wymyślać. Jak nagrywaliśmy to w Londynie, to muzycy fantastyczni sidemeni, basista, perkusista, pytali mnie, facet, o czym to jest, że ta chudzina taką ma siłę? No. Oni stali przed tym oknem w studiu nagrań i po prostu łapali się za głowy, jak Edyta to śpiewa. Skąd ona ma taką siłę? O czym to jest? Ja im tłumaczyłem trochę tak. No i piosenka została, to jest chyba najważniejsze i do dzisiaj właściwie ludzie mają dreszcze.
0: Tyle Jacek Cygan. Teraz Alize w Radiu Złote Przewoje, za chwilę Bad Boys Blue, a po 19 będę miał dla was małą muzyczną niespodziankę.

Boys Blue w Radiu Złote Przeboje, Trained Nowhere. Za chwilę 19 wiadomości sportowe. Sprawdzimy też, co z pogodą, no bo szykują się przygrądowe przymrozki do minus 2. Gdzie? O tym za chwilę.

0: Im bardziej w prognozach szukam słońca, tym bardziej go nie ma. Co my tutaj mamy? -2 stopnie. Gdzie tyle będzie? O tym za chwilę. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19.
1: Sport w 30 sekund.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska gra dalej. Hubert Hurkacz odpadł. Finalistka Rolanda Garrosa awansowała do drugiej rundy turnieju w Wuhan po zwycięstwie nad Egipcjanką Majer Sherry w 6-3, 6-2. Z kolei w Szanghaju w 1/8 finału odpadł Hubert Hurkacz. Przegrał w 3 setach z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Jeremy Sochan miał najwięcej zbiórek spośród wszystkich zawodników w swoim drugim występie w barwach Portland Trail Blazers. Nasz koszykarz zanotował ich 8 i zdobył też 8 punktów, a jego drużyna w sparingu przed sezonem ligi NBA wygrała z London Lions 119-66.
1: Pogoda.
0: Jutro na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu, na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie. W nocy sporo chmur, miejscami słaby deszcz, temperatura od 1 stopnia na południowym wschodzie, w centrum około 5 do 9 na zachodzie. Miejscami nad morzem 10 stopni, a na południowym wschodzie przygruntowe przymrozki do -2. -2 stopnie. No dobrze, ale zaglądałem też do prognoz długoterminowych i okazuje się, że przełom października i listopada, czyli czas, kiedy cała Polska rusza w drogę, ma być przynajmniej według prognoz zdecydowanie cieplejszy. No zobaczymy. 19 już za nami, przed nami wtorkowy wieczór, za chwilę Mel C, to jeżeli chodzi o lata 90. Sprawdzimy też, co w latach 80. robiła Cher. No a teraz muzyczne dowody na to, że w radiu Złote Przeboje odwiedzamy też inne dekady. Czerwone gitary.

Mel C, czyli jedna ze spacetek. No właśnie, trochę a propos, liczyliśmy po cichu, że 2026, czyli 30-lecie, zostanie uczczone trasą koncertową, albo chociaż jednym koncertem. Miało być tak pięknie, a wyszło, no a wyszło jak zwykle. Panie nie były w stanie się dogadać, no i niestety koncert jubileuszowy nie dojdzie do skutku. No, może na 40-lecie, kto wie, zobaczymy. Skoro już o takich niezwykłych rocznicach mowa, no to w tym roku 50-lecie na scenie obchodzą Waldemar Tkaczyk i Grzegorz Skawiński. 30-lecie obchodzi Urszula, a dokładnie 30. rocznicę wydania płyty Biała Droga. No i o tej płycie, która powstawała w bardzo niezwykłych okolicznościach, na pewno dzisiaj porozmawiamy.

Tak brzmiał początek lat 90., ależ w tym jest energia Snap w Radiu Złote Przeboje. No tylko u nas największe hity lat 80. i 90. No dobrze, teraz zajrzymy w takim razie do lat 80. Już wtedy Cher śpiewała If I Could Turn Back Time, czyli gdybym mogła cofnąć czas. No oglądając jej ostatnie zdjęcie na Instagramie można dojść do wniosku, że chyba nauczyła się cofać czas. Cher, czyli artystka niezwykła, artystka, która nawet swoją biografię postanowiła zacząć pisać w częściach. No, nie ma się co dziwić, kilka dekad na scenie z apetytem na więcej.

0: Zespół Republika w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który razem z Lady Punk podzielił polską scenę muzyczną przed laty na dwa wrogie obozy. Jak to było naprawdę? Rozmawiałem kiedyś z Januszem Panasewiczem o animozjach między fanami Republiki i Lady Punk i o tym więcej za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu przyjrzymy się nowemu programowi profilaktyki raka płuca.
2: Podpowiemy, jak właściwie zadbać o swoje zdrowie.
1: Sprawdzimy, kto i na jakich zasadach może skorzystać z bezpłatnych badań płuc.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja.

0: Michael Jackson, a wcześniej Republika, czyli zespół, który razem z Lady Punk podzielił polską scenę muzyczną przed laty na dwa wrogie obozy. No właśnie, obiecałem odpowiedź na pytanie, jak to było naprawdę, bo okazuje się, że oba zespoły trochę na przekór fanom, nie dość, że współpracowały ze sobą, to ich członkowie na dodatek bardzo się lubili. O tym kiedyś rozmawialiśmy z Januszem Banasewiczem.
1: Spotykaliśmy się bardzo często z uwagi na to, że też często razem graliśmy koncerty, dlatego było wesoło, bo też tam Janek na przykład mówi: Grzesiek, uważaj, bo tam ci twoi fani rzucają w nas jakimiś cukierkami, groszkami. Ja pamiętam taki koncert w Spodku w Katowicach, że razem graliśmy, ale to tak naprawdę nas bardzo dziwiło i wręcz rozśmieszało, dlatego że my między sobą byliśmy w wielkiej komitywie. Zresztą, co było następstwem, że Grzesiek Ciechowski napisał dla nas tekst, na przykład Zostawcie Titanica. Z kolei Janek nagrał pierwszą jego solową płytę Wszystkie Gitary, więc to była taka koleżeństwo, przyjaźń nawet i od lat. Natomiast ja myślę, że to w mediach bardziej powstało. Ja pamiętam, nie umiem powiedzieć w tej chwili, jaka to była gazeta, ale na okładce tej gazety siedzieli jakby na plaży, był zarys dwóch postaci, kobiety i mężczyzny, chłopaka i dziewczyny. Byli odwróceni do siebie plecami. Było napisane: proszę zgadnąć, czy tam odpowiedzieć, kto jest fanem Lady Punk, a kto Republiki. Więc to było trochę takie nakręcane, ale no ludzie że zawsze szukali jakichś tam podziałów, więc to jakby z nami nie miało wiele wspólnego, ale mimo wszystko.
0: No właśnie, a fani się tłukli. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny teraz w Radiu Złote Przewoje, a za kilka minut o pewnej niezwykłej rocznicy. 30 lat. Kiedy to minęło, prawda? O co chodzi? O tym za chwilę.

0: Nelly Furtado w Radiu Złote Przeboje. Muzycznie pięknie. Za chwilę odwiedzimy rok 1996 razem z zespołem No Mercy. Rok 96, który w polskiej muzyce zapisał się złotymi zgłoskami, no bo to właśnie wtedy światło dzienne ujrzała płyta Biała Droga Urszuli. Płyta, która powstawała w bardzo niezwykłych okolicznościach, o czym kiedyś wspominała Urszula.
1: Powstawała i w Stanach troszkę. I po powrocie, bo wróciliśmy ze Stanów do tego samego wynajmowanego mieszkanka na Niemcewicza, 37 metrów w bloku na 10 piętrze, gdzie jak Stasiek nogą jakiś rytm, to mu pani z dołu szczotką, tam w ogóle ciszę i tak dalej, to też były bóle, żeby dokończyć tę płytę, w sensie tak nawet twórczo, natomiast później dzięki naszemu sponsorowi, który postanowił jakby pomóc nam w powrocie do Polski, mieliśmy szansę długo próbować tę płytę w sali prób. No, ale jak już doszło do samego nagrania, to rzeczywiście okazało się, że w połowie jeszcze zabrakło nam kasy, sponsor się wycofał albo wymiękł, już nie pamiętam. No i dzięki reklamie Mleka Białego, pamiętam, udało nam się dokończyć płytę. No to co nie było oczywiście końcem problemu, bo potem nikt jej nie chciał wydać, znaczy bali się, myślę. No i na szczęście był Marek Kościkiewicz, który powiedział, dobra, ja wydam tę płytę, już zapomnijcie o niej, już nagrywajcie następną, a tu się okazało, że to był strzał w dziesiątkę, no.
0: No i coś mi się wydaje, że z Urszulą przy okazji 30-lecia Białej Drogi już za niedługo się spotkamy. No a teraz obiecane No Mercy.

Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce pojawi się zespół, który na scenie jest od początku lat 90. Jak można przeczytać w pewnej internetowej encyklopedii, znakiem firmowym zespołu są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa wokalistów Ani i Marcina. Dzisiaj na pewno spróbujemy policzyć, ile koncertów zagrali w swojej karierze, a są to zapewne liczby idące w tysiące. Zespół Big Day.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który na scenie jest już kilka dekad i jak pewnie pamiętacie, zafundował nam niezwykłe muzyczne, gorące chwile w wakacje roku 1997. Jedno z najbardziej znanych muzycznych małżeństw w Polsce, czyli zespół Big Day, dzisiaj będzie bohaterem naszego stałego cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce czeka nas niezwykła podróż przez kilka ostatnich dekad historii polskiego showbiznesu. Czy zespół Big Day zastanawiał się kiedykolwiek, co mogliby robić w życiu, gdyby nie muzyka?
1: Nie mam pojęcia. Ja miałam różne plany, wiesz, tak naprawdę na życie, bo tak naprawdę w ogóle to miałam być polonistką. Od tego się zaczęło, przecież ja studiowałam filologię polską. A później co dalej? No być może dziennikarstwo, być może coś zupełnie innego po drodze by się gdzieś tam pojawiło. No, ale oczywiście dopadła mnie muzyka, ponieważ tak naprawdę muzyka była we mnie zawsze, odkąd pamiętam, byłam dzieckiem i zawsze po prostu dom był pełen muzyki. I szkoła muzyczna, i wszelkie możliwe akademie, i wszelkie możliwe po prostu występy gdzieś tam, no gdzie się tylko dało tak naprawdę. Czyli to taka droga też dość typowa, wydaje mi się, dla osób śpiewających, że trzeba przejść te wszystkie etapy. No ale mówię, po drodze pojawiła się sytuacja związana z graniem, no i uznałam, że to jest moja miłość. To jest to, w czym się najbardziej odnajduję i jest mi z tym dobrze.
2: Tak, trochę pogramy, a potem zobaczymy.
1: Tak naprawdę też tak było. Uznaliśmy, że trochę pogramy i zobaczymy, czy to pójdzie, czy to zażre, jak to się wtedy mówiło. No i jak się okazało, tak jest do dzisiaj, czyli te wszystkie rozwiązania tymczasowe okazują się najtrwalsze.
0: Ale oczywiście nie ma to nic wspólnego ze znanym przysłowiem, że prowizorka najdłużej się trzyma. Co to, to nie. Zespół Big Day dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce. Ich największy przebój, czyli Dzień Gorącego Lata, ma, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, bardzo niezwykłą historię. No właśnie, czy Dzień Gorącego Lata sami uważają za swój największy przebój? Jak to naprawdę było?
2: Najczęściej emitowany, może tak. My mieliśmy w latach 90. taki numer jak Przestrzeń, Świetle i we mgle, Mój znak, czy cover Klęczona, który zrobiliśmy, Ty kiedyś znów zawołam cię, które były dużo, dużo wyżej na listach przebojów, wtedy, kiedy się ukazały. Natomiast w Dzień Gorącego Lata rozkręcało się z roku na rok i tak. I dzisiaj jest to prawdziwy monster, jeśli chodzi o emisję radiową, z czego jesteśmy dumni, bo to też zostaje się w historii i to tak naprawdę mocno.
1: Ale tak naprawdę ta piosenka miała swoje takie różne dziwne losy, bo weszła na płytę Iluminacja jako ostatnia. Czyli tak naprawdę brakowało nam już tylko kawałeczka materiału, o który zresztą prosiła firma, bo to był czas, kiedy nagrywało się te płyty dość długie, dłuższe, jeśli chodzi o czas trwania. I zależało im na tym, żeby jeszcze coś tam dograć. No i tak naprawdę byliśmy trochę postawieni pod ścianą, bo materiał był gotowy, prawie że, i ustaliliśmy z Marcinem, kurczę, no co tu zrobić, no nie ma piosenki jakiejś takiej, no co tu zrobić.
2: Na szybko chodziło.
1: I Marcin wygrzebał coś tam, jakąś starą właśnie, stary tekst starej piosenki z szuflady i mówi, słuchaj, coś takiego mam. I zaśpiewał mi to gdzieś tam w kuchni. Pamiętam, wziął gitarę akustyczną i próbował jakoś skleić te słowa i na nowo zaśpiewać, ponieważ on może sam opowie, jak powstawała ta piosenka, ale tak naprawdę ta piosenka na początku miała takie losy, takie sobie. Firma w ogóle niechętnie w ogóle chciała ją lansować. Tak naprawdę zupełnie na co innego stawiali, a my się jakoś uparliśmy, że skoro płyta ma wyjść w czerwcu, to może wypuśćmy taką piosenkę, która jest naszym zdaniem najbliżej chyba, temu, co za chwilę, czyli będzie lato, będzie ciepło, będzie przyjemnie.
2: Tak, tak. Oni mieli
1: pierwszy
2: pomysł był na inny singiel na początku, a w Dzień Gorącego Lata chcieli we wrześniu wypuścić.
1: Ale tak naprawdę kompletnie nie mieliśmy jakby pojęcia, co się z tą piosenką stanie. To był czysty eksperyment po prostu. Nikt z nas nie przypuszczał, że ona się tak rozhuśta, że się tak rozhula. I tak jak powiedział Marcin, to wszystko też wymagało czasu. Na samym początku ona tak sobie radziła, tak sobie, powiedziałabym nawet. Dopiero rok kolejny, następny pokazywał, że z tego się robi jakiś właśnie monster.
2: Tak jest,
1: który nas właściwie nie mogę powiedzieć, że zniewolił, ale w jakimś sensie chyba określił pewne rzeczy, co dla nas też jest takie sobie, bo my zrobiliśmy dużo różnych rzeczy, dużo różnych piosenek, bardzo, bardzo różnych.
2: Ponad setkę.
1: I one są gdzieś tam w tej chwili w odwodzie. Tak naprawdę, jeśli się mówi o nas i myśli, no to jest jakby taka sztandarowa piosenka, która ma świadczyć o tym, co zrobiliśmy. I to jest troszeczkę takie czasami nie do końca prawdziwe przecież. Ale rzeczywiście to się rozkręcało długo, no i wygląda tak, jak
2: tak, widać. Bo to jest piosenka, która nie określa zespołu, ale jest jego znakiem.
1: Ale jest jakąś częścią. Ale jest jakąś częścią.
2: Jest jakąś częścią, to przecież my, oczywiście, że tak.
0: My, czyli zespół Big Day, który jest bohaterem dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce. Kilka dekad na scenie, z czego jako artyści są najbardziej dumni po takim okresie czasu?
1: Ja myślę, że ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych, i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten w Dzień Gorącego Lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce czy gdziekolwiek. No jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownych albumów, ale nie mają takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, że jest.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. Yeah!

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Gdyby zajrzeć do pewnej internetowej encyklopedii o dzisiejszym bohaterze, czyli zespole Big Day, można by przeczytać: znakiem firmowym zespołu są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa wokalistów, Ani i Marcina.
2: Tak, to nam zredagował na naszą stronę internetową jeden z fanów, ponieważ poprosiliśmy kiedyś ludzi, którzy dobrze znają zespół, żeby taki ogólny rys stworzyli oni, bo nam by było po prostu dziwnie i głupio sobie tak pisać, więc te wszystkie złote myśli o nas to są z zewnątrz.

0: Jak to zwykle bywa w takich przypadkach, całkiem na miejscu jest pytanie, jak się poznali. Czyli innymi słowy, kto kogo poderwał?
1: Ja chyba podrywałem. Albo tak razem, nie wiem.
2: No, jak to było?
1: Jak to było? Ja podrywałem pewnie, tak.
2: No opowiadaj, Marcinek,
1: tak, no ja podrywałem. Tak normalnie, jak się podrywa.
0: Razem na scenie, razem w studiu, razem w domu. Dlatego aż prosi się zadać pytanie, czy zdarza im się przynosić przysłowiową robotę do domu?
2: Przynosimy robotę do domu, jak najbardziej.
3: Zdecydowanie.
2: Wiesz, no oczywiście staramy się troszeczkę czasem to pooddzielać jakoś sensownie, ale no tak czy inaczej tak naprawdę się tego nie da dobrze zrobić, ponieważ chociażby z tego względu, że robimy w domu bardzo wiele rzeczy związanych właśnie z naszym graniem, czyli wiele piosenek tam powstaje, tam powstają miksy, tak. Domowe studio jest, więc robota jest w domu. W domu jest po prostu wszystko, życie, robota i to wszystko, co jest z naszym życiem w ogóle związane.
0: Początki zespołu Big Day sięgają roku 1992, więc to już kilka dekad na scenie. A ponieważ dzisiaj w pewnego razu w muzyce na pewno będziemy podróżować przez ostatnie lata w muzyce, to na pewno też powspominamy lata 90., kiedy zaczynali. Z czym kojarzy im się ta dekada?
3: Nic nie pamiętam. Za dużo graliśmy.
2: Kojarzy mi się na pewno właśnie z taką potworną ilością właśnie wyjazdów, to z pewnością, to co powiedział Marcin. Czyli wiecznie gdzieś tam kursowaliśmy, a więc muzyka jeszcze raz muzyka, która wchodziła z każdej strony i była w nas i wszędzie na okrągło. Że nie było czasu tak naprawdę odetchnąć i pomyśleć o życiu prywatnym po prostu. Z tym mi się kojarzy. Kojarzy mi się z pewnością, no właśnie z tą otwartością, z taką otwartością, że można było poznawać masę ludzi, ciągle jeździć, ciągle być w ruchu. To ewidentnie lata 90. I wydaje mi się, że jakaś taka siermięga gdzieś w tle jeszcze tego wszystkiego mi się kojarzy.
1: Kraj był dużo biedniejszy też wtedy.
2: Pamiętam takie właśnie siermiężne koncerty, że to takie było nie zawsze dorobione, nie zawsze fajne.
1: Ale
2: zimne garderoby, jakieś takie. Takie rzeczy też pamiętam, które właśnie były wtedy dość powszechne, mam wrażenie, ale to było urocze i to było jedyne i nie oddałabym tego za nic po prostu. Te przeżycia są cudowne.
0: Prawdą jest, że na lata 90. patrzymy często przez różowe okulary. Z jednej strony miło je wspominając, ale z drugiej strony pewnie nikt nie chciałby się cofnąć w czasie o te 3 dekady. Świat dookoła nas zmienił się nie do poznania, zmienił się również show biznes.
3: Bardzo, przede wszystkim bardzo. Wydawanie płyt się zmieniło, ponieważ ludzie kupują śladowe ilości nośników, tak zwanych, brzydko mówiąc. Czyli tych płyt twardych sprzedaje się bardzo niewiele. Natomiast no, jest cały streaming i internet, czego w latach 90. kompletnie nie było i nikt nie był na to przygotowany, też myślę, nawet i po 2000 roku jeszcze. To dopiero ostatnio wszystko zostaje jakoś usystematyzowane i ułożone w określone ramki, że to jakoś tam działa w jakiś sposób, ten cały streaming. Natomiast wcześniej, no tak jak mówię, to było sprzedaż płyt, 90. lata. Prawdziwych płyt. Sprzedawały się ogromne ilości tego. Teraz ja nie wiem, jakie to są ilości. To są ilości typu 2, 3 tysiące, 5, 10. To jakieś śmieszne. Czyli teoretycznie rzecz biorąc, wszystkie nasze poprzednie płyty są multiplatynowe.
0: Na pewno sporo zmieniło się również od lat 90., jeżeli chodzi o nagrywanie piosenek i pracę w studio. Czy zespół Big Day, słysząc po latach swoje utwory sprzed 30 lat, myśli o ich poprawieniu, wykorzystując najnowsze technologie? Bo przecież wielu artystów uległo temu trendowi i postanowili niektóre swoje płyty albo niektóre swoje piosenki nagrać jeszcze raz.
3: Tak, myśli się o tym.
2: Oczywiście. To jest nieustający, moim zdaniem, taki dylemat twórcy, czyli że to, co powstało kiedyś, onegdaj, cały czas mam wrażenie, że można byłoby to zrobić lepiej po latach, można by w tym podłubać, może jednak byłoby jakoś bardziej, wiesz, cudownie. Natomiast mam jednak wrażenie, że po latach chyba do tego dojrzałam ja osobiście, że wydaje mi się, że te rzeczy, które zostały wtedy zrobione, muszą takie pozostać. Ponieważ one już naprawdę stracą świeżość, stracą coś takiego absolutnie unikatowego, co było charakterystyczne tylko wtedy. Po prostu dla nas, dla tego, co my stworzyliśmy. Także wydaje mi się, że wiesz, grzebanie w tym po latach, no może, kto wie, może kiedyś dojrzejemy do takiej myśli, że trzeba będzie coś tam poprzerabiać, ale mam jednak wrażenie, że to powinno takie pozostać, bo to jest

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na ciebie i twój komentarz.
2: Seks, śniadanie i korki. Powodów, żeby spóźnić się do pracy jest mnóstwo.
3: Jutro w porannym programie wymienimy się tymi najciekawszymi.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który jest na scenie od początku lat 90. Jak można przeczytać w pewnej internetowej encyklopedii, znakiem firmowym zespołu są współbrzmiące ze sobą głosy małżeństwa wokalistów Ani i Marcina. Dzisiaj na pewno spróbujemy policzyć, ile koncertów zespół Big Day zagrał w swojej karierze, a są to zapewne liczby idące w tysiące. I o kilku niezwykłych koncertowych wydarzeniach na pewno też wspomnimy. Jeden z takich koncertowych wypadków jest owiany mgiełką tajemnicy.

0: Na pewno dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce zajrzymy do garderoby zespołu Big Day. Na razie sprawdźmy, czy prawdą jest, że liczba koncertów, jakie zagrali od początku swojej kariery, powoli dochodzi do 2000. Ile tych koncertów było od lat 90?
1: 1500 myślę, że zagraliśmy na pewno, ale jak to wygląda dokładnie, to kiedyś prowadziłem rachubę, pamiętam w 90-tych latach, ale graliśmy dużo, dużo więcej. Były lata, że graliśmy, nie wiem, 130 koncertów rocznie, czy tego typu. To myślę, że te pierwsze lata to nabiły większość. W tej chwili jest to kilkanaście koncertów, ale to też wszystko inaczej jest teraz przygotowane. To ma troszeczkę inne ręce i nogi.
0: Koncertowych historii, koncertowych opowieści, a także wpadek dzisiaj na pewno nie zabraknie. No, ale obiecałem, że zajrzymy do garderoby zespołu Big Day. Co ciekawego można tam znaleźć?
1: Kanapki, ciasteczka.
2: Takie różne różności, tak, zdecydowanie. Ten.
3: Jesteśmy dorośli.
2: Ale nie mamy wymagań właśnie tego typu, takich wygórowanych.
3: Nie mamy tutaj.
2: Czasami rzeczywiście po jakimś małym drinku wypijemy, czy po jakimś tam kieliszku wina i to jest tyle właściwie. Ale nie ma żadnych przede wszystkim jakichś takich, tak jak mówisz tutaj, że historie... No, bardzo niewiele, o tak.
0: Może faktycznie, gdyby porównać wymagania koncertowe zespołu Big Day do wymagań na przykład Beyoncé czy Madonny, to lista jest wyjątkowo krótka. Zdecydowanie dłuższa jest lista nagród i wyróżnień, które zespół zgromadził na swoim koncie, począwszy od lat 90. A to nagroda dziennikarzy muzycznych za płytę W świetle i we mgle. A to nominacja do nagrody Fryderyk w kategorii debiut roku. Złota płyta dla albumu Kalejdoskop, czyli ponad 100 tysięcy sprzedanych płyt w roku wydania. Wreszcie wygrana w plebiscycie telewizji na wakacyjną piosenkę wszechczasów. A chodzi oczywiście o Dzień gorącego lata. Po drodze była nawet nagroda prezydenta miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Gdyby nie muzyka, jak sami słyszeliśmy już dzisiaj, pewnie zarówno Ania, jak i Marcin mieliby zupełnie normalne prace. Tak jak to było przed erą zespołu Big Day.
2: Moją pierwszą pracą była praca w sklepie z okularami słonecznymi. I trwała bardzo krótko, ponieważ jakoś za chwilę zespół Big Day się zaczął rozkręcać i okazało się, że właściwie no, nie mam czasu po prostu nawet. Nie mam czasu na pracę.
1: Tak jest. A ja byłem kaowcem. Pracowałem w Domu Kultury 2 lata. Może tak. Jakoś tak nawet. Na pół etatu. Chodziło po prostu o taką opiekę nad zespołami, organizację koncertów, także, ale byłem też od wszystkiego. Oczywiście musiałem umieć przykręcić rurkę, zmienić grzybek w kranie, żarówkę, świetlówkę, jakieś takie półkonserwatorskie prace robiłem przy okazji tego, ponieważ jestem elektronikiem, więc przy okazji zatrudniono mnie jako elektryka, także na 1/64 etatu.

0: skoro już tak daleko wybiegamy w przeszłość, no to cofnijmy się jeszcze do czasów szkolnych. Jak z muzyką radzili sobie, gdy byli uczniami?
1: Wiesz co, no ja chyba nie byłam złą, tak jak mówię, bo wszystkie możliwe akademie, jakieś takie występy, no to te, zawsze gdzieś tam występowałam, więc tutaj nie było nigdy źle. Ale pamiętam, że te lekcje muzyki były po prostu nudne, szczerze mówiąc. Że to było jakieś takie natarczywe powtarzanie jakichś takich schematów, a tak naprawdę szkoda, że właśnie nie uczono nas być może muzyki na fajnych piosenkach, które gdzieś tam pewnie zrobiłyby dużo więcej dobrego po prostu w tych dzieciach. To chyba bardziej to. Myślę, że to bardziej było związane z taką nudą po prostu. A tak w ogóle to szło mi dobrze chyba w miarę.
2: Tak, a mi szło pewnie średnio, ale pamiętam, że w średniej szkole jakiś nabór na siłę do orkiestry dętej i robiłem wszystko, żeby do tej orkiestry dętej nie trafić, bo mi się kompletnie nie chciało tego robić. I pamiętam, że pan, który grał na pianinie i prosił o powtarzanie dźwięków, ja robiłem wszystko, żeby być kompletnie z boku, żeby mnie tylko zostawili w spokoju. Zresztą cała klasa robiła wszystko, każdy wył tak, żeby go nie wzięto do orkiestry dętej, która była w mojej szkole okropna, nie dało się tego słuchać.
1: No może właśnie
2: może
1: tego,
2: dlatego,
1: może
2: że na siłę, dlatego. Wcielano na siłę.
1: A poza tym już wzięto tych wszystkich, którzy i tak
2: którzy nie chcieli, nie mieli nie talentu. Tak jest.
0: Zespół Big Day dzisiaj pewnego razu w muzyce, kilka dekad na scenie, dlatego nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce zespół, który zafundował nam niezwykłe muzyczne lato roku 1997. Jak już słyszeliście, dzisiaj piosenka Dzień gorącego lata miała mieć swoją premierę we wrześniu. Przy takim rozwiązaniu upierała się wytwórnia. Na szczęście zespół postawił na swoim.

0: Dzisiaj z zespołem Big Day podróżujemy przez kilka ostatnich dekad. Zespół powoli zbliża się do bardzo okrągłej rocznicy. Czy szykują jakieś niespodzianki?
1: Coś pewnie wymyślimy, tak. My regularnie gramy, szczególnie latem gramy koncerty. Natomiast myślę, że coś specjalnego trzeba będzie zrobić. Na 25 zrobiliśmy w Olsztynie taki koncert z przyjaciółmi. No ale to tak bardziej lokalnie. Myślę, że może coś większego się uda.
0: Zespół Big Day, który jest bohaterem dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce, przyznaje, że dzień gorącego lata nie od razu zaczął triumfować na listach przebojów, ale z upływem lat stał się, jak to określili, prawdziwym monsterem. No właśnie, jak wygląda wymarzony dzień gorącego lata dla zespołu Big Day? Czy mają jakieś ukochane letnie kierunki?
2: Tak naprawdę najczęściej i absolutnie jest to takie miejsce kultowe, które odwiedzamy wielokrotnie w ciągu roku, ale w lato to w ogóle absolutnie, to jest Sopot. I tam po prostu no musimy być co roku w lato, ewidentnie w lato.
1: Mamy swoje spacerowe ścieżki, tam swoje miejsca.
2: To jest takie miejsce ukochane. Dokładnie.
1: Czas.
2: Natomiast widzieliśmy już wiele różnych fajnych miejsc, no i jest ich jeszcze strasznie dużo do zobaczenia, także no, ale myślę, że chyba tak naprawdę Sopot jest takim miejscem, gdzie czujemy się cudownie w lato.
0: Lato, wakacje kojarzą nam się przede wszystkim z imprezowaniem. Czy jeżeli chodzi o okołokoncertowe przygody, czy zespołowi Big Day zdarzały się przed laty harce?
2: No były takie harce.
1: Masa harców była, tak. Tak, straż pożarna przyjeżdżała, hotele w ruinie.
2: To chyba akurat nie my.
1: Zawsze było na kogo innego.
2: Na szczęście zawsze można było na kogoś innego zrzucić.
1: Czy było dużo takich koncertów spędowych? Tak. Dużo koncertów spędowych, że grało pięć,
2: to było w większym towarzystwie zazwyczaj imprezy, zatem...
1: I zawsze mówili, że Big Day to ten spokojny i oni nie mogli tego zrobić.
0: A tak swoją drogą, czemu tak spektakularne imprezy jak przed laty już się nie zdarzają? Czy to jest kwestia tego, że członkowie zespołów są starsi i mają mniej pary? Czy też może to jest kwestia wszechobecnych aparatów, które mamy w smartfonach?
2: No myślę, że jedno i drugie, ewidentnie.
1: Myślę, że gdyby kiedyś były telefony komórkowe, to byłaby
2: też
1: bieda.
2: Nie zawsze. Tak. Myślę, że ewidentnie, chociażby właśnie te telefony komórkowe, które każdy może w każdej chwili uruchomić, to wszystko działa właśnie przeciwko takim imprezom. No i nie wiem, czy właśnie może towarzystwo, może ludzie są jakby trochę też spokojniejsi, trochę inaczej, może się bawią w ogóle dzisiaj?
1: To ja myślę, że to podglądactwo ich gasi właśnie.
2: To też.
0: Jedno nie ulega wątpliwości. Gdyby przed laty każdy miał w kieszeni telefon z aparatem, to pewnie po wydarzeniu, które miało miejsce na jednym z koncertów, cały internet byłby zalany dość kompromitującymi zdjęciami. Przedmiotem, który zagrał wtedy pierwsze skrzypce, były spodnie.
1: Nieśmiertelne czerwone dżinsy, które były śmiertelne, miały chyba rok czy coś i zawsze je zakładałem na koncert. Nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata i pamiętam, były takie dość strome schody na scenę i wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt i śmiech Anki Ortodoks, która stała z tyłu, która się zgięła w pół. Ja się obejrzałem i mówię, kurczę, pół tyłka mi widać. Ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem i tyłem się wycofałem po koncercie. Nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem. Grałem prosto, z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno.
2: Ja pamiętam, że mieliśmy bardzo
1: Wszyscy
2: fajny
1: mieli ubaw, zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem swoje i się wycofałem.
2: A co ten Marcin taki był jakiś nieswój dzisiaj? Potem takie pytanie. Jakiś taki sztywny. W ogóle się nie uśmiechnął, nic nawet nie zagadał.

0: Zespół Big Day dzisiaj w pewnego razu w muzyce. W jednym z utworów zespołu Big Day jest, jak fani pewnie doskonale wiedzą, kilkusekundowa pauza. Pauza, która niejednego DJ-a radiowego przyprawiła o zawał. Czy zespół Big Day w ogóle zdaje sobie z tego sprawę?
1: Wiemy, tak. Donoszono nam o tym wielokrotnie, że to była bardzo, bardzo stresująca pauza, a miała być taka urocza i taka w ogóle ładna. Okazało się, że...
2: Tak, tam miały startować ptaki. Miał być taki odlot ptaków właśnie w tamtym momencie. Nie wiem, czemu nam te ptaki przyszły do głowy. Potem się okazało, że ze zbioru nagrań z jakiejś takiej płyty CD, gdzie to było... realizator, który ówcześnie robił płytę, Jarek Pruszkowski, tylko już niestety nie ma między nami, stwierdził, że tak naprawdę to są prawa autorskie też, to ktoś nagrał i to nie powinniśmy używać takich gotowców, chyba że pójdziemy do Parku Narodowego i sobie nagramy i będziemy mieli własne, ale niestety nie było już jak, trzeba było płytę kończyć i zostawiliśmy tą pauzę, myślę, ciut przydługą, no ale została.

0: dzisiaj zespół Big Day, jakiego nie znaliśmy. A propos, czy zespół jeszcze w erze przedinternetowej znajdował o sobie jakieś dziwaczne plotki w prasie?
1: Najróżniejsze ploteczki krążyły. Między innymi to, że mamy dziecko, którego nie chcemy pokazać, że gdzieś tam je schowaliśmy, skitraliśmy i w ogóle coś takiego.
2: No, były tematy, był temat, że ja nie żyję.
1: Był, o, to był ciężki temat.
3: No, to był ciężki temat, ja po prostu zdębiałem odbierając telefon. Jeden artysta powiedział drugiemu znanemu artyście, który powiedział znanemu artyście i dowiedział się nasz były menadżer o tym. I zadzwonił taki roztrzęsiony, ja odebrałem telefon i on o tak westchnął. O Jezu, dobrze. A ja mówię, co się stało? No bo nie żyjesz. No to było słabe, ale no tak, ktoś to wymyślił. Próbowaliśmy ten głuchy telefon zlokalizować, jak to poszło. Rzeczywiście kilka osób, nie powiem kto, znanych, nie wiem skąd to przyszło do głowy, za dużo napojów.
1: Ale od początku nie znamy właściwie, to już tylko właściwie, że ten mi powiedział, ja nie, bo tamten wiesz, i to coś takiego.
3: I jak to ktoś powiedział, no co się martwicie, dobrze, że mówią.
4: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: Jak to jest, że po latach artystę kojarzymy tylko z jednej piosenki, mimo że artysta nagrał przebojów bez liku? No, historia muzyki nie tylko polskiej zna doskonale takie przypadki. Gdyby zadać pytanie, z czym kojarzy się Kasia Klich, odpowiedź mogłaby być tylko jedna.
1: Z jedną gruntownie wypromowaną piosenką Lepszy model. Patrz, Łatka, gwiazda jednego przeboju, co jest akurat moim zdaniem w ogóle wobec artystów krzywdzące, bo tak naprawdę ty możesz wygenerować na swoich płytach kilkadziesiąt przebojów, natomiast nie od ciebie zależy, który z nich zostanie w ogóle łaskawie potraktowany przez media. Tu już nic od ciebie nie zależy. Nawet jeśli coś ma potencjał, a nie będzie zagrane, to nie ma szans.
0: Kasia Klich dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Za chwilę Wojtek Babiarczyk zacznie zadawać trudne pytania.

0: To jest idealny moment na to, żeby powitać mojego wieczornego gościa w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, a znacie go na pewno z piosenki Lepszy Model. Kasia Klich, dobry wieczór, Kasiu, witam cię bardzo gorąco.
1: Dzień dobry Wojtku, dzień dobry Państwu.
0: Dwie kartki zapisane pytaniami, zastanawiam się od czego zacząć, ale chyba Kasiu zaczniemy od początku. Powiedz mi, jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką?
1: Moja przygoda z muzyką się zaczęła od bardzo, bardzo dawna, bo ja już jako dziecko wykazywałam talenty, głównie śpiewacze. No i pamiętam, że jak zdawałam egzamin do Państwowej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, to na egzaminie wstępnym po prostu zaśpiewałam komisji prawie pół repertuaru zespołu Gawenda. Uwielbiałam, no i tak no, śpiewałam od zawsze. Od zawsze śpiewałam, później grałam na skrzypcach 12 lat, podstawowa średnia szkoła muzyczna, później zrobiłam studium piosenkarskie, później wydział jazzu na wokalu w Katowicach, no i tak sobie śpiewam już długo dość.
0: A lata 90. to jest ten czas, kiedy tak naprawdę rozwijasz skrzydła i zaczyna się twoja muzyczna kariera. Pamiętasz, jak to się wszystko zaczęło?
1: Ja się spotkałam z moim mężem, też już 25 lat razem, z czego 15 na legalu. No i jakby tak połączyliśmy te swoje drogi. Na początku w ogóle ta nasza współpraca wyglądała tak, że ja znajdowałam w tak zwanej szufladzie jego bity, które on sobie przygotował pod takiej wersji instrumentalnej. Ja po prostu do tego wymyślałam linie melodyczne i tekst. No i gdzieś jakoś tak ta moja przygoda chyba z tym jazzem w Katowicach sprawiła, że ja zawsze jakoś tak coś z tego swingu przemycałam do tych moich piosenek i na przykład teraz nawet po latach stwierdzam i też patrzę, jak ludzie próbują śpiewać Lepszy Model, że to nie jest wcale łatwa piosenka, zwłaszcza rytmicznie, bo jednak to jest swingowe śpiewanie.
0: Jak dobrze obliczyłem, to 23 lata temu była premiera piosenki Lepszy Model i powiem ci szczerze, Kasiu, że po tylu latach ten numer brzmi tak, jakbyś go nagrała jeszcze wczoraj.
1: Coś takiego mamy w tych naszych piosenkach, że one się nie starzeją, natomiast gdybym mogła jeszcze raz to zrobić, to pewnie byśmy trochę inaczej do niej podeszli, zwłaszcza mąż mój, bo to on głównie się tym zajmuje, kwestią miksu i masteringu. Jednak te proporcje, teraz byśmy dołożyli więcej basu. Natomiast dwa lata temu, 2022 czy 2023
0: chyba.
1: Tak, właśnie pojawiła się nowa taka wersja z gościnnym udziałem raperki.
0: I tam jest trochę tych bitów.
1: No tam już jest trochę inaczej, tam już jest bardziej tak, jak teraz idziemy w kierunku takim bardziej, takiej naszej ulubionej jednak muzyki lat 80. Też mój mąż, pewnie kojarzony w większości z rowerami i z takim bardziej hip-hopowym sznytem. On w ogóle jest wychowany na post-punkowych rzeczach, na 4AD i w ogóle kocha Dead Can Dance i w ogóle to, co my robimy w tej chwili, to w ogóle jest taki totalny eklektyzm i się bawimy już dźwiękami. Bardzo się bawimy.
0: To teraz kluczowe pytanie. Kasia, jak zrodził się Lepszy Model?
1: Słuchaj, ja nie pamiętam, przysięgam. Ja nie pamiętam, ale gdzieś ja próbowałam sobie, wiesz, grzebać w tych moich zakamarkach pamięci, a już z nią jest coraz gorzej. Ja nie pamiętam, co robiłam 15 minut temu. Gdzieś mi świta jakaś ulotka zakładu jakiegoś mechanika samochodowego. Coś mi takiego świta, aczkolwiek mogłam sobie to tylko chyba wyobrazić, no bo mój mąż nawet nie ma prawa jazdy, więc tak się zastanawiam, skąd u niego w domu mogłoby coś takiego być, ale być może było właśnie i stąd takie moje zaskoczenie, co to tu robi. No i tak nie wiem, no tak przyszło, żeby napisać de facto piosenkę o miłości, bo to jest piosenka o relacji, która się nie udała i którą to relację należy po prostu zakończyć. I można to zrobić też właśnie w taki sposób, jak ja to zrobiłam, że po prostu przepraszam wszystkich panów, że porównałam was do zepsutego, psującego się sprzętu, wybaczcie mi to, no ale życie, nie? Jakby możecie śpiewać do pań to samo, tylko u was przeważnie jest tak, że wymieniacie na młodszy.
0: Kasia, ten uśmiech jest naprawdę bardzo zaraźliwy. Czekaj, ja się też muszę opanować, muszę się skupić. Zdajesz sobie sprawę, że lepszy model jest nadal bardzo często grany, także w Radiu Złote Przeboje?
1: Z jednej strony się cieszę, bo to jest miłe, że wiesz, że jednak zrobiłam piosenkę, która jest takim już, można powiedzieć, polskim evergreenem, ale z drugiej strony, no kurczę, ja naprawdę mam w swoim repertuarze bardzo dużo fajnych piosenek, które jakby nigdy aż tak nie dostały po prostu, one nie, że nie mają potencjału, tylko one nie dostały takiej szansy.
0: Skąd, Kasiu, zdradź nam to koniecznie, czerpiesz inspirację do nowych piosenek?
1: Zewsząd. Do tekstów to już w ogóle zewsząd, z obserwacji, nie tylko z mojego osobistego życia, bo to, co ja piszę w tekstach, zawsze Jarek się śmieje, zwłaszcza jak teraz jakieś nowe rzeczy powstają, on mówi, Boże, jak ludzie tego posłuchają, to oni sobie pomyślą, że w ogóle u nas w domu jest tak strasznie źle. Ja mówię, nie, to nie jest wszystko o nas. Ja czasami też obserwuję, co się dzieje u innych kobiet, jak mi mówią, jak u nich coś tam w związkach nie do końca działa. A jeśli chodzi o muzykę, to muszę ci powiedzieć, że ja w ogóle od kilku lat, w zasadzie się to zaczęło od płyty porcelana. Tak, ja wtedy zaczęłam po raz pierwszy się bawić w produkcję muzyczną, bo mój Jarek mi dał programy, w których się po prostu to robi. No i ja zaczęłam sobie to sama komponować, sama produkować i w ogóle w tej chwili to wygląda w ten sposób, że ja zaczynam utwór u siebie, produkuję pewne tam ścieżki instrumentalne, wymyślam sobie wokale, po czym Jarek to bierze całą sesję do siebie i on tam robi swoją rewolucję. No i w tej chwili tak najczęściej to wygląda. W zasadzie częściej jest tak, że ja zaczynam, niż na przykład biorę jakiś jego gotowy podkład. Aczkolwiek też na mojej nowej płycie też będzie trochę jego takich rzeczy, które wyszły zupełnie od niego. No i przez tą to za chwilę powiemy o kolejnej płycie. No ale tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane inspiracje z samej muzyki, to muszę ci powiedzieć, że ja prawie nic nie słucham. Ja jestem przebodźcowana, w ogóle mnie drażnią dźwięki i ja ostatnio jestem ciągle na takiej stacji internetowej, która gra muzykę ambientową, w której nie ma nawet bitu, nie ma wokali, nie ma nic.
0: Za to na pewno w studiu Radia Złote Przeboje jest Kasia Klicha. Do rozmowy z naszą gwiazdą powracamy już za moment. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Moim i waszym gościem jest dziś Kasia Klich. Kasiu, powiedz mi, czy ty stanęłaś już w swoim życiu przed jakimś ważnym wyzwaniem?
1: Bo jednym wielkim wyzwaniem w ogóle w tym świecie jest w ogóle jakoś w nim przetrwać i nie zwariować. Czy ominęła mnie na całe szczęście taka jakaś sytuacja przysłowiowej sodówki. Nigdy nie miałam czegoś takiego, żeby nagle się poczuć lepiej. Zresztą nawet nie uważam, że robienie jakiejkolwiek kariery powinno sprawiać, że ktoś się będzie czuł lepszy od innych. Także nie, chyba po prostu być, żyć.
0: A propos sodówki, to czasami klikasz, czy tam sprawdzasz, co tam w necie piszą o Kasi Klich?
1: Uprzejmie mi donoszą.
0: Rozumiem. Ale nie ptaszki.
1: Nie ptaszki. Fani mi uprzejmie donoszą.
0: To plotki, ploteczki zostawiamy na torze bocznym. Powiedz mi, czy ty miałaś swojego takiego ulubionego idola, do którego się wielokrotnie odwoływałaś albo czerpałaś od niego muzykę?
1: Nie mam, dlatego że ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że jestem jakaś skupiona na jakimś jednym gatunku muzycznym. Ja po prostu mi się wiele różnych rzeczy podoba. No i ja też słuchając muzyki analizuję ją przez pryzmat tego, jak to śpiewa, jakie są teksty. Często jest właśnie tak, że z pozoru piękna piosenka ma tak kiepski tekst, że dla mnie to od razu jest dyskwalifikacja, więc nie miałam tak. Różne rzeczy mi się zawsze podobały. Coraz bardziej mi się, a to chyba ze względu na wiek, coraz mniej mi się podobają tak zwane śpiewy popisowe, gdzie jest za dużo ekwilibrystyki wokalnej i gdzie jest za głośno i panie za wysoko śpiewają. Może to jest ten moment, że człowiek jednak woli, żeby uszy dostawały więcej takiego, wiesz, balsamu.
0: Slow takiego.
1: Tak.

0: ile wart, ilu masz followersów. I to jest bardzo przykre, nie? Że poza dźwiękami możesz wydać najpiękniejszą płytę na świecie, ale jak nie masz zasięgów, to nikogo nie interesujesz. Więc stąd po prostu ludzie siedzą na tych Instagramach i różne rzeczy pozamuzyczne też pokazują. Ja też to robię. No i tyle, ale nie miałam, wiesz, ja nigdy nie miałam takiego parcia i też takiej jakby siły przebicia i takich łokci, żeby się rozpychać.
1: Gdybyś dziś zaczynała swoją przygodę z muzyką, zaczęłabyś także od programów typu Talent Show, żeby cię świat muzyczny zobaczył?
0: Wiedząc, jak to wygląda, pewnie jakby takie programy były za mojej młodości, to bym poszła, ale teraz wiem, że to nie do końca tak jest fajnie. Poza tym z tymi talent show jest jeden problem, że większość z nich polega na tym, że przychodzisz i śpiewasz cudzy repertuar. I co innego jest zaśpiewać cudzą piosenkę, którą masz wysłuchaną, przestudiowaną, a co innego zmierzyć się z własną materią, która jest twoja. I często jest tak, że ludzie, którzy świetnie potrafią zaśpiewać naprawdę arcytrudne piosenki, nagle okazuje się, że mają swój repertuar, który jest miałki i jeszcze nie do końca po prostu robią to tak, jak trzeba. Być może problem polega na tym, że większość z nich są jakby jest wsadzanych w cudze buty, nie? Że to nie są jakby ich piosenki. Więc wydaje mi się, że taką moją złotą radą dla adeptów sztuki wokalnej byłoby to, żeby nie do końca polegali wyłącznie na swoim głosie, ale żeby starali się pisać piosenki. Komponować, pisać, szukać ludzi, którzy im to wyprodukują i jakby nie ulegać temu, nie iść w zgodzie do końca z trendami, bo za chwilę będzie tak, zresztą już jest tak, że na przykład jadę gdzieś taksówką, jest włączone radio i ja nie wiem, kiedy jeden utwór się kończy, kiedy zaczyna. Jest wszystko do siebie tak bardzo podobne. I nawet, kurczę, ja już przestałam wokalistów rozróżniać. Ja mam wrażenie, że wszyscy chcą być Dawidem Podsiadło. Nawet artykulacja, jak śpiewają, nawet podobnie artykułują jak on. Jestem zodiakalny byk, jestem totalną realistką. Ja po prostu chcę mieć święty spokój i żyć z muzyki, wiesz? Po prostu, poza tym też zdaję sobie sprawę z tego, że wiesz, że to są takie czasy, że naprawdę, no to już umiejętności, samośpiewanie to jest, wiesz, rzecz drugoplanowa, nie? Że tu jakby bardziej otoczka się liczy, więc ja naprawdę... Ja chcę mieć święty spokój, ja chcę sobie robić piosenki i z tych piosenek móc opłacić, wiesz, rachunki i jeszcze, żeby mi zostało na pączki.
1: To tym słodkim akcentem na razie kończymy naszą rozmowę. Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do kolejnych pytań powrócimy już za moment. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: To jest to program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to pojawiają się cudowne polskie głosy już teraz razem z nami po raz kolejny. Kasia Klich. Kasiu, muszę zapytać, ty masz swoje ulubione miejsca w Polsce, czy też za granicą na wypoczynek?
1: Boże, jestem taka, widzisz, jaka jestem nudna i nawet dlatego ten mój Instagram taki jest nudny, bo ja się nie lubię przemieszczać. Wiesz, to przez ostatnie kilkanaście lat to raczej z wakacjami było średnio, bo ja co miesiąc musiałam taką ratę kredytu płacić bankowi, nie powiem któremu, że wiesz, o wakacjach to sobie mogłam tylko pomarzyć, natomiast... Wiesz, ja naprawdę nie potrzebuję, kurczę, mieć huśtawki na plaży gdzieś na Bali. Mi wystarczy, wiesz, że sobie otworzę. Ja mieszkam w bardzo przyjemnej okolicy. Mam blisko Las Kabacki. Wsiądę się na rower albo pójdę na kijki, bo w tym wieku to już jest jedyna forma ruchu, po której nie boli mnie kręgosłup. Więc wiesz... Ale czy jeździmy z Jarkiem sobie, jeździmy czasem do Koszalina, bo tam jego rodzice mieszkają.
0: W dłoniach trzymam twoją niezwykłą płytę. To Klich, Płocica, Szymborska, Prospekt. Powiedz mi, skąd pomysł na to, żeby zaśpiewać wiersze Szymborskiej?
1: Najpierw się zaczęło od wersji angielskiej. Myśmy wiele lat temu wydali sami płytę, nazwaliśmy się, no pięknie, żeśmy się nazwali, takie proste do wypowiedzenia, Stubbornly Absent, bardzo. Po prostu super, nie? Ale jakby ten nazwa tego naszego zespołu, bo to ja i mąż, to jakby wybór padł na to, bo to jest fragment wiersza Kot w pustym mieszkaniu. I też chodziło o to, że stubbornly absent to jest taki uporczywie nieobecny, uporczywie nieobecni. Trochę tak było z nami, że my niby jesteśmy, ale nas nie ma w tym całym muzycznym świecie. No i zaczęło się od tej wersji angielskiej, a jakiś czas temu ja zaczęłam robić takie pierwsze przymiarki do wersji polskich. No i później taki zrodził się pomysł, żeby jednak zrobić całość, plus jeszcze dodać trzy nowe utwory, których nie było na wersji angielskiej, ale z wersji angielskiej też na polskiej nie ma kilku, bo nie dało się tego powtórzyć. Różnica rytmiczna między wersją angielską a polską była taka, że no nie szło. Ale płyta jest wyjątkowa.
0: A kto wybierał wiersze?
1: Ja. Tak.
0: I co cię kierowało, że akurat te, a nie inne?
1: Forma. Taka, żeby można było z tych wierszy stworzyć coś na kształt piosenki. Żeby na przykład był taki fragment, z którego mogę zrobić refren. Oczywiście w ogóle ta wersja angielska powstawała za zgodą jeszcze Wisławy Szymborskiej. No i właśnie był taki warunek, że nie wolno w ogóle nic wyrzucić, nic skrócić. A ja pozwoliłam sobie właśnie na wydłużenie tych fragmentów. Wybrałam sobie te fragmenty, które uznałam, że one są takie refrenowe i nie wpływają jakby na całość kształtu wiersza i na jego sens. No i stąd ten mój wybór.
0: A spotkałaś się z poetką?
1: Nie.
0: Masz taki swój ulubiony tutaj śpiewający wiersz?
1: Wiesz co, ja kocham całą tą płytę. Powstało już wiele prób zaśpiewania Szymborskiej i wydaje mi się, że chyba nam się udało to najlepiej. Jakby zbliżyć do tego, żeby była równowaga między śpiewaniem a poezją, żeby w ogóle nie zabrać tej poezji nic, raczej żeby jej dodać tego jeszcze czegoś, nie? No ona jest właśnie też taka, bo ona jest bardzo eklektyczna, tam się dzieje, tam na przykład nasze nic dwa razy jest trochę swingowe, co Kot w pustym mieszkaniu, to nawet niektórzy mają takie skojarzenia, kurczę, jakby słyszeli w ogóle, jakby Massive Attack chciało nagrać Kota w pustym mieszkaniu, że to są właśnie takie jakieś też przemycam, no lubimy na przykład Depeche Mode, takie The Cure, takie rzeczy, więc tam się to znajdzie. A na tej płycie ja też bardzo mocno się udzielałam producencko. To jest bardzo dużo w ogóle moich dźwięków zagranych przeze mnie i też kompozycje.
0: Kasia Klich jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Do naszej rozmowy powrócimy już za moment. Nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę.
2: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Moim i waszym gościem jest dziś Kasia Klich. Rozmawialiśmy poza anteną o twoich kulinarnych dokonaniach i ty masz teraz dla nas taką bardzo ważną wiadomość. Słuchamy.
1: Drodzy przyszli followersi, chodźcie do mnie na mój Instagram, róbcie mi ten algorytm, bo ja niedługo będę rzucać przepisy, które śpiewam.
0: O!
1: No, naprawdę.
0: A powiedz mi, a taka ulubiona twoja kuchnia to jaka? Polska?
1: Wiesz co, u mnie to jest po prostu, wiesz, jak jazz. Improwizacja. Ja wchodzę do kuchni, 15 minut mam obiad.
0: No, tak, czyli to, co wiesz, w lodówce jest, tak?
1: To, co w lodu, ale zawsze mi coś dobrego. Mam takie, wiesz, mocno wyostrzone chyba kubki smakowe, że ja czasami, jak idę do restauracji, to jestem w stanie to danie u siebie odtworzyć. Uh-huh. Na przykład robię świetny butter chicken. Jak jadł u mnie kiedyś go jeden kolega Hindus, powiedział, że kurczę, super, nie? Uh-huh. Także bardzo lubię. Jedyne, czego nie umiem robić za bardzo, to nie piekę ciast, bo ciasta, znaczy mam takie swoje, które umiem robić, ale to też są ciasta na zasadzie, w ogóle zawsze coś wyjdzie. Natomiast przy tym moim takim kuchennym chaosie nie mam czegoś takiego, że wiesz, a przy ciastach trzeba odważyć,
0: właśnie,
1: odmierzyć,
0: to jest problem, tak.
1: Kolejność, proporcje, wiesz, tu to ubi, a tu zamieszaj, tu dolej, tu trzy krople.
0: A jeszcze drożdże będą stare, to nie wyjdzie.
1: Bo jest.
0: A jeśli ktoś namówiłby cię na prowadzenie takiego małego bistro, to byś się zgodziła?
1: Nie, mogłabym tak przyjść i od czasu do czasu coś ludziom ugotować. Uh-huh. Zresztą ja w ogóle to czasami u nas się odbywają warsztaty takie, wiesz, przyjeżdżają producenci jacyś tam ze świata i wytwórnia wynajmuje nasze studio i przychodzą ludzie i ja im wtedy gotuję. Uh-huh. I na przykład, wiesz, mam przez 4 dni przechodzi u mnie przez dom jakieś 20 osób i muszę je nakarmić, nie? I zawsze się śmieję, mówię, kurczę, dobra, tylko mi wyślijcie listę, kto czego nie je. Ja mówię, okej, dzisiaj przychodzi, a to pamiętam, bo toż pamiętam, to on nie je laktozy, ten ma uczulenie na orzeszki, tu ktoś nie je mięsa i wiesz, i teraz się gimnastykuje. Ale to widzisz, to jest fajne, bo takie bo właśnie ja też w tym takim gotowaniu dla kogoś, to też wiesz, jakby to jest takie dawanie swojego serca, mhm. Nie? Zawsze to jest z miłością.
0: To teraz powrócę na moment do twojego koncertowania. Czy miałaś kiedyś na koncercie jakąś taką niezręczną sytuację, że wyłączono prąd albo na przykład mikrofon źle działał?
1: Wiesz co, na swoim koncercie nie. Na swoim koncercie nie miałam takiej przygody i nie wiem, czy kiedyś jak śpiewałam z Jarkiem na jego koncercie, pamiętam, to był jakiś klub. Mhm. I myślę, że widownia tego też nie wyłapała, bo podkład był z taką ilością sub-bassów, mhm. Że ja dostałam, nie miałam jeszcze tego systemu dousznego tak zwanego, który jednak momentami pomaga, uh-huh. Powiedzmy sobie szczerze, tylko cały dźwięk, który dostawałam z sali. I dostałam taką ilość takiego zbuczanego basu, że weszłam w utwór, zaczęłam go śpiewać i dopiero jak po pewnym momencie, po iluś tam tak weszły instrumenty, jakieś tam syntezatory, które faktycznie siedziały i było słychać, w jakiej są tonacji, okazało się, że jestem zupełnie obok. A jestem skrzypaczką, więc ja, uh-huh. ja naprawdę słyszę. Ale u siebie, czy ja miałam u siebie jakieś przygody? Nie. Przed koncertem kiedyś, pamiętam, jakiś pan musiał lutować kable, bo tam jakaś, uh-huh. firma nie dowiozła tego, co trzeba. Jakoś, wiesz co, chyba koncertowo nie pamiętam, czy coś jakiegoś strasznego w życiu u mnie wydarzyło. Raczej parę razy musiałam z panami, którzy w niewybredny sposób komentowali moje chórzystki i to robili tak, wiesz, pod sceną, uh-huh. bo to miałam śliczne 3 dziewczyny, więc wystarczyło, że miały bluzki z jakimś, wiesz, dekoltem większym, to już tam, uh-huh. coś szło, nie? No, ale ja sobie bardzo dobrze radziłam w takich sytuacjach. Ja byłam w stanie ich tak zawstydzić, że oni uciekali spod tej sceny.
0: Dobrze, powiedz mi, a ty lubisz koncertować plenerowo, czy lubisz tak kameralnie, gdzieś w jakimś małym muzycznym klubie zaśpiewać? Czy nie ma to dla ciebie różnicy?
1: Wiesz co, moim zdaniem to w ogóle się nie liczy, jakie to jest audytorium, bo zawsze wśród tych ludzi znajdą się tacy, którzy chcą ciebie posłuchać. Wiadomo, że jak to są to koncerty plenerowe, zwłaszcza jeśli to są takie, wiesz, no nie jakieś festiwale, tylko jakieś dni miasto, często to jest dużo przypadkowych ludzi, którzy tam, mhm. po prostu przyszli sobie na jakiś festyn. Natomiast wiesz, ja nie wybrzydzam i pamiętam, że swego czasu artyści, na przykład jak centra handlowe organizowały jakieś koncerty w centrum handlowym, to miał jakiś straszny problem, że oni nie będą w centrum handlowym śpiewać. Ja pamiętam, że to było takie wzruszające. Nie wiem, gdzie to było. Właśnie centrum handlowe i nasza scena stała w ogóle z tyłu. Miałam stoisko z nabiałem, nie? I mówię, kurde, fajnie, bo skończę śpiewać, pójdę tam, kupię trochę kefir, nie? I w ogóle, wiesz, no tak śmieszna sytuacja, nie? Ale i to pamiętam, że to była jakaś chyba taki okres świąteczny i myśmy oprócz moich piosenek jeszcze trochę pośpiewali takich, wiesz, około świątecznych, okolicznościowych sytuacji. I jak się ten mój koncert zaczął, to tam były takie jakieś ławeczki i przyszła taka pani, taka strasznie, taka widać było, że ona była zmęczona i była objuczona taką ilością siatek i wiesz, i ona usiadła w tym pierwszym rzędzie i tak siedziała i tak patrzyła i ja się cieszyłam, że ja gram ten koncert dla niej. I że mam w nosie, że tam jest nabiał, bo to jest kompletnie w tym momencie nieistotne, bo nigdy nie można, wiesz, dzielić publiki na lepszą i gorszą. Mhm. A i po prostu tam są dla ciebie, nie?
0: To akcentem nabiałowo-spożywczym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę z Kasią Klich, która była gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Kasiu, bardzo ci gorąco dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do naszego studia.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło. Pozdrawiam państwa serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje.

przytrafia się nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

przez mrok. Tak daleko jest brzask, aż nie widać go stąd.